Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Sztormie. Na małej baryłce siedzi sobie żołnierz artylerii, którego nakrycie głowy skwieńczone jest taką charakterystyczną kulką, czyli po niemiecku Kugel, a nakrycie głowy Kugelhauba. No i teraz tak, dlaczego akurat ta knajpa? Właściciel knajpy, Richard Krieger, w 1900 roku pojawił się w Toruniu, założył knajpę o tej dosyć ponurej nazwie i zaczął w niej sprzedawać alkohol pochodzący, można powiedzieć, z górnej półki, na który mogli sobie pozwolić bogaci mieszkańcy Torunia, jak również dobrze usytuowani oficerowie niemieccy. Ale żeby było śmieszniej, ten pan Richard sprzedawał również parówki. Parówki ściągane z Wiednia, czy też z Berlina, które były takim, można powiedzieć, rarytasem, taką nowaliką, w tym troszeczkę odstającym od tych głównych nurtów kultury niemieckiej przy granicznym Toruniu.
1: Nie było problemu, żeby Torunianie pojawili się w tej knajpie razem z żołnierzami pruskimi?
0: Nie było, dlatego że żołnierze pruscy, ci wyżej ustawieni, czy oficerowie, kadra oficerska wywodząca się jednocześnie z arystokracji niemieckiej, mogła korzystać tylko z knajp mających dobrą reputację. Chodziło o to, żeby nie było sytuacji, że w momencie, kiedy w takiej podrzędnej knajpie wybuchnie jakaś awantura, żeby ci żołnierze w niej brali udział, no bo to jest jednak od razu plama na honorze armii, no i też plama na honorze danego rodu szlacheckiego, z którego dany żołnierz się wywodził. Stąd też, jeżeli byli tutaj oficerowie, no to było wiadomo, że pan Richard Krieger prowadzi taką knajpę, można powiedzieć, no na wysokim poziomie. Stąd też, chociażby właśnie ze względu na te parówki, była ona odwiedzana przez matki z dziećmi, żeby pokazać te parówki, jak one wyglądają. No dzisiaj berlinki nie są jakimś wielkim rarytasem dla dzieci. Matki z reguły unikają karmienia dzieci takimi wynalazkami, ale kiedyś porządne parówki z Berlina to było naprawdę coś, a tutaj w Werbrecher Keller, w piwnicy złoczyńców, coś takiego można było dostać.
1: Z drugiej strony też dwie postacie na tle również historycznego zdjęcia.
0: Tak, tutaj mamy dioramę przedstawiającą końcową fazę rozbiórki fortyfikacji dawnego systemu bastionowego Torunia. W latach 80., kiedy Toruń stawił się tą twierdzą pierwszej kategorii, postanowiono rozszerzyć obszar wewnętrznych fortyfikacji Torunia na wschód, to mniej więcej jakieś 400-500 metrów. No i pojawił się problem, co zrobić z tymi starymi bastionami. Do rozbiórki przeznaczono bastion drugi, bastion trzeci. No i tutaj właśnie mamy taką scenkę przedstawiającą oficera, który takim karcącym, wskazującym palcem pokazuje na żołnierza trzymającego łopatę, żeby ten żołnierz jakoś efektywniej pracował, albo może coś złego zrobił. Pod nogami tych żołnierzy walają się cegły i to są takie cegły dosyć ważne dla historii fortecznego Torunia, bo na nich mamy różnego rodzaju sygnatury przedstawiające, czyli sygnujące cegielnie produkujące cegły na potrzeby fortyfikacji toruńskich. Cegły forteczne musiały mieć większą wytrzymałość niż cegły cywilne, stąd też cegielnie je produkujące ten bardzo dobrej jakości towar starały się w jakiś sposób oznaczać. Stąd też mamy albo oznaczenia literowe, albo nazwy całych cegielni, chociażby cegielnie Antoniewo, czy też takie charakterystyczne koronki, mniejsze czy większe, będące właśnie znakiem firmowym cegielni, jednocześnie oznaczeniem tych cegieł produkowanych wyłącznie na potrzeby fortyfikacji.
1: Wchodzimy do kolejnego pomieszczenia Muzeum Twierdzy Toruń. Uwagę przyciąga taka charakterystyczna głowa lwa, która jest chyba także, można powiedzieć, takim nieformalnym symbolem tego muzeum.
0: Mamy tutaj lwią głowę, będącą pierwotnie elementem wyposażenia naszego obiektu, takiego wyposażenia typowo technicznego. Wielka lwia głowa, mająca ponad 150 kg wagi, służyła do odprowadzania wody z takiej przestrzeni wypełnionej piaskiem, znajdującej się nad sklepieniami zamykającymi od góry nasze koszary. Zadaniem było odprowadzanie wilgoci z tej piaskowej przestrzeni. Tak się składa, że taka lwia głowa jest takim charakterystycznym elementem umieszczonym na różnych toruńskich obiektach fortecznych. Mieliśmy z nimi do czynienia na właśnie naszych koszarach Bramy Chełmińskiej, na koszarach Bramy Kaszownika, znajdujących się niedaleko od nas, czy też na Forcie Jakuba, ale również na grodzach, które zamykały od strony rzeki wodę w fosie. Tak się złożyło, że w ciągu ponad 130-140 lat od momentu wykonania tych lwich głów, większość z nich zaginęła. Albo spadła ze starości, oderwała się od ściany, albo to zniknięcie było też troszeczkę wymuszone przez różnego rodzaju pozyskiwaczy złomu. Także do dzisiaj w tych lwich głów zostało bardzo, bardzo niewiele. Właśnie na naszych koszarach i na Forcie Jakuba. Dziś w obiektach

0: się mamy 13 lwigłów umieszczonych na elewacji, 14 właśnie mamy tutaj na ścianie. Natomiast w momencie, kiedy obiekt przejmowaliśmy, mieliśmy tylko 4 takie lwigłowe. Stąd też korzystając z możliwości, że jesteśmy w stanie na podstawie wzorca, czyli takiej oryginalnej głowy, odtworzyć pozostałe, wykonaliśmy formę i z takiego materiału, z jakiego były pierwotnie wykonane, czyli z żeliwa, odlaliśmy te brakujące, jak również została odlana jedna dodatkowa, będąca właśnie taką naszą wizytówką, umieszczona na wysokości twarzy dziecka, w taki sposób, że można było do niej podejść, złapać lwa za nos, wsadzić mu rękę do pyska, złapać za kły, po prostu pobawić się tym lwem, no bo eksponatu ważącego 150 kg, umocowanego trwale do ściany kotwami na głębokości 50 cm nie można zepsuć, więc tak naprawdę każdy może sobie przyjść, podotykać, zrobić sobie z nim zdjęcie i jednocześnie zapamiętać, że to jest właśnie taki element charakterystyczny tylko dla toruńskiej twierdzy, wyznaczający właśnie taką potęgę tych toruńskich fortyfikacji w postaci takiej bardzo, bardzo majestatycznej lwiej głowy.
1: Trochę kłóci mi się to z militarnym charakterem tego miejsca. Wszystko jest proste i to chyba taki jedyny artystyczny element twierdzy.
0: Gdybyśmy się przyjrzeli dokładnie, to ta XIX-wieczna architektura militarna, ona jeszcze ma dosyć dużo takich elementów artystycznych, takich właśnie troszeczkę zakamuflowanych. Nie są to jakieś wystawne kolumny, pilastry, jakieś ogromne herby, ale są to odpowiednio ukształtowane fryzy, rozdzielające poszczególne kondygnacje, czy też właśnie takie elementy wyposażenia, jak chociażby te żygacze, czyli tak naprawdę zwykła rynna, mogło to być zakończone wystającą ze ściany rurą, ale jednak twórcy doszli do wniosku, że wypadałoby zaakcentować troszeczkę tutaj te elementy artystyczne, wyposażenia, tym bardziej, że mamy do czynienia z obiektami znajdującymi się w bezpośredniej bliskości właściwego miasta, czyli dzisiejszej Starówki. Takich obiektów fortecznych umieszczonych w Toruniu mamy o wiele więcej, chociażby te na pierścieniu zewnętrznym, tam kilka kilometrów od ówczesnego miasta, które nie mają aż tak wielu tych elementów artystycznych. Natomiast tutaj im bliżej centrum miasta, tym tych takich fragmentów, można powiedzieć, takiej sztuki budowlanej wysokiego poziomu mamy o wiele więcej.
1: Tutaj chyba także nietypowy muzealny artefakt, bo widzę, że mamy płaszcz historyczny. No i obok karteczka nie z napisem nie dotykać, tylko z napisem przymierz mundur.
0: Jesteśmy w obiekcie wojskowym w koszarach, więc co to za żołnierz, który nie chodzi w mundurze. Stąd też mamy kilka takich nieoryginalnych nakryć, znaczy może nieoryginalnych elementów umundurowania. Jest to dosyć dokładna kopia płaszcza oficerskiego wykorzystywanego przez wojska niemieckie stacjonujące w Toruniu gdzieś tak mniej więcej przed I wojną światową. Płaszcz wykonany z grubego sukna, więc ważący około 3 kg, a nad płaszczem niemieckie nakrycie głowy, skórzany kask nazywany Pigelhaube. Więc każdy z naszych gości może sobie podejść, może przymierzyć taki mundur, no i zrobić sobie chociażby zdjęcie, albo też poczuć, jaki to jest ciężkie i jak trudno się w tym chodzi. Jednocześnie zdając sobie sprawę z tego, że jeżeli właściciel takiego munduru nie dbałby dobrze o niego, dobrze go po praniu nie impregnował, to po wyjściu w takim mundurze na deszcz on jest w stanie wchłonąć kolejne 4 kg wody.
1: Wieki naszej historii militarnej Torunia mijają bardzo szybko, bo jeszcze niedawno mówiliśmy chociażby o broni białej czy skałkowej. Tutaj mamy już dioramy, na której jest, no, śmiało można powiedzieć, broń automatyczna.
0: Mamy tutaj karabin maszynowy MG-08, który był zasilany taśmami amunicyjnymi z osobnych magazynków. Te metalowe puszki na dole to nic innego, tylko zasobniki na amunicję. Stąd też wszystko zależało od tego, ile byliśmy w stanie tych magazynków przynieść i jak szybko obsługa była w stanie te taśmy amunicyjne zmieniać. Aczkolwiek wiadomo, że nie można było strzelać w nieskończoność. W czasie strzału wytwarzają się ogromne ilości gorącego gazu, który oddaje to ciepło lufie. No i gdybyśmy strzelali sobie bez przerwy, to ta lufa by nam się po prostu w końcu stopiła i wygięła. Więc żeby bronić się przed czymś takim, odcinek wylotowy lufy umieszczony jest w takim metalowym cylindrze wypełnionym wodą. Więc można było ten karabin chłodzić tak jak samochód za pomocą chłodnicy wypełnionej wodą. I dopóki w tej chłodnicy znajdowała się woda, można było prowadzić ogień. Oczywiście też tak rozważnie, żeby jednak tego urządzenia za bardzo nie przeciążyć, ale w momencie, kiedy woda się skończyła, pojawiał się problem i wtedy należało albo lufy wymieniać, albo po prostu wstrzymać się ze strzelaniem. Także do zadań obsługi należało nie tylko zapewnienie sobie odpowiedniej ilości amunicji, odpowiednie umieszczenie tego karabinu w taki sposób, żebyśmy mogli strzelać, ale żeby nas nie byli w stanie wykryć. No i oczywiście zgromadzenie takiej ilości wody, żeby można było ten ogień prowadzić w miarę efektywnie, czyli długo i co najważniejsze celnie, żeby nie marnować tej amunicji, tylko po to, żeby pokazać, że mamy karabin i możemy sobie z niego strzelać.
1: Po Muzeum Twierdzy Toruń oprowadza nas Adam Kowalkowski.
2: Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Getzen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Getzen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Po reklamie.
1: Jesteśmy w Muzeum Twierdzy Toruń. Można powiedzieć, że teraz zwiększymy kaliber.
0: To, co tutaj widzimy, to przewoźna wieża pancerna. Taki element, który został wymyślony w latach 90. XIX wieku w zakładach Grissona w Magdeburgu przez głównego inżyniera tej firmy, pułkownika Maksymiliana Schumana. Doszedł on do wniosku, że na współczesnym polu walki żołnierze są o wiele bardziej narażeni na destrukcję, na śmierć, niż sprzęt, który się wokół nich znajduje. Stąd też postanowił umieścić żołnierzy w bezpiecznym miejscu, w taki sposób, żeby bez względu na to, co się dzieje wokół, mogli użytkować broń, którą zresztą ta firma też produkowała. Stąd też taką szybkostrzelną armatkę kalibru 5,3 cm stosowano już powszechnie w armii niemieckiej, zamknął w takiej obrotowej kopule o grubości około 5 cm, wykonanej z takiego hartowanego staliwa i całą kopułę, zresztą obrotową, umieścił w takim stalowym walcu, do którego wchodziło dwóch żołnierzy. Ci żołnierze teoretycznie po zamknięciu specjalnych metalowych drzwiczek byli całkowicie zabezpieczeni przed odłamkami pocisków, czy też pociskami karabinowymi, które trafiały bezpośrednio w ten pancerz, a wewnątrz, mając do dyspozycji 120 sztuk amunicji, mogli prowadzić ogień bardzo efektywny w kierunku strzelającego do nich wroga. No i w teorii byłoby to nawet całkiem fajne, ale, no właśnie, zawsze są jakieś ale. Po zamknięciu się wewnątrz takiego cylindra mającego około 150 cm średnicy i wysokości niecałych 170 cm. Po oddaniu dwóch strzałów w środku było tyle tych gazów prochowych, że żołnierze najprawdopodobniej nie widzieliby siebie wzajemnie. Co więcej, te gazy, z racji tego, iż zawierają bardzo dużo szkodliwych substancji, momentalnie powodowały, że oni traciliby przytomność. Stąd też, pomimo fajnych zamysłów konstruktora, okazało się, że ta broń nie jest taka skuteczna, jakby się wydawało. I żołnierze zaczęli kombinować na własny sposób, jak tę broń wykorzystywać, no skoro dostali rozkaz używania, to trzeba jakoś to robić. Więc co wykonywano? Żołnierze na pewno nie zamykali się szczelnie w tych skorupach, w tych cylindrach. Korzystali z otwartych drzwiczek. No i z reguły było w ten sposób, że ładowali jeden nabój do komory nabojowej, do lufy. Do urządzenia spustowego mocowali sznurek i po prostu, wychodząc na zewnątrz tego urządzenia, ciągnęli za sznurek i armata strzelała. Niestety odbijało się to bardzo negatywnie na szybkostrzelności, która teoretycznie powinna wynosić do 30 strzałów na minutę, a takie kombinatorstwo załogi powodowało, że strzelała 2, 3, 4 maksymalnie razy na minutę. Co więcej, no ta główna zaleta tego obiektu, czyli ta ochrona załogi, no nie była spełniona. Ale urządzenie jest bardzo ciekawe z technicznego punktu widzenia, dlatego że jest ono ruchome. Umieszczona na cała armatka ważąca mniej więcej około 2,5 tony na takich niewielkich metalowych kółkach, a kółka osadzone są na szynach. Szyny mają rozstaw 60 cm i za pomocą tak naprawdę siły mięśni załogi tą armatkę można było przytaczać na kolejne stanowiska artyleryjskie, bo one pracowały z reguły w takich betonowych przedpiersiach, dodatkowo wzmacniających tutaj to całe stanowisko od strony atakującego wroga, więc można było sobie tutaj na szybko taką jedną armatkę na kolejne, bliżej położone stanowisko przenieść. Natomiast w momencie, kiedy chcieliśmy przewieźć ją gdzieś na dalszą odległość, były takie specjalne konne platformy, na których też były odcinki tych szyn wąskotorowych i na szybko można było przejechać gdzie indziej. Dlaczego to jest takie ważne i dlaczego to jest ten nasz najcenniejszy zabytek w całym Muzeum Twierdzy Toruń? Dzisiaj na terenie naszego kraju znajdują się dwa takie eksponaty, jedno tutaj, drugie w Warszawie. Co więcej, takie armatki przewoźne w 1914 roku znajdowały się na wyposażeniu twierdzy toruńskiej i było 8. 6 broniło Torunia od strony południowej, tam czyli na tych fortach na wysokości Podgórza i Stawek, a 2 sztuki były wyekspediowane do obrony południowego przyczółka mostu w Fordonie, dokładnie w okolicach miejscowości Strzyżawa, gdzie ten most kiedyś się kończył. Były 2 takie wieżyczki broniące tego wszystkiego. Pod I wojnie światowej co najmniej 1 sztuka takiego działka została zachowana w Toruniu. Znajdowała się w Szkole Oficerskiej Artylerii przy ulicy Sobieskiego. Mamy nawet zachowane zdjęcia. Na jednym z tych zdjęć tutaj taką armatkę widać. Natomiast po II wojnie światowej prawdopodobnie w czasie okupacji Niemcy wywieźli tutaj ten artefakt z Torunia. No i w momencie, kiedy tworzyliśmy wystawę, kiedy okazało się, że jest możliwość sprowadzenia tutaj jednej sztuki, zrobiliśmy wszystko, żeby ona z powrotem znalazła się w Toruniu. Stąd też właśnie i ze względów gabarytowych, bo to jest jednak prawie 2,5-tonowy obiekt, jak również z tych, można powiedzieć, takich historycznych i związanych tutaj właśnie z taką historią artylerii toruńskiej sytuacją, że to kiedyś znajdowało się w szkole oficerskiej, a teraz może znajdować się z powrotem w Toruniu. Postanowiliśmy to sprowadzić, no i jest tym naszym głównym eksponatem.
1: Twierdza Toruń składała się oczywiście z kilkunastu elementów. My jesteśmy w jednej z nich, w koszarach Bramy Chełmińskiej, no ale tutaj także możemy znaleźć eksponaty z innych fortów, które znajdują się w Toruniu.
0: Twierdza toruńska to jest bardzo skomplikowany twór techniczny, składający się z wielu, wielu obiektów. Z reguły mówimy o tym, że wokół Torunia znajduje się 15 fortów, jak najbardziej jest to prawda, natomiast musimy pamiętać, że tych obiektów infrastruktury wojskowej na samym zewnętrznym pierścieniu było ponad 200 i one były bardzo różnorodne. Takim najbardziej charakterystycznym, najważniejszym, jeżeli chodzi o wartość historyczną w naszym mieście, jest Fort I, jedyny w tej części Cesarstwa Niemieckiego, tak zwany Fort Pancerny, którego główna artyleria, czyli haubice mające kaliber 21 cm, ukryte były pod wielkimi, ważącymi 154 tony pancerzami. I tutaj właśnie w naszym muzeum mamy przekrój takiej wieży pancernej z Fortu I. Możemy sobie zobaczyć, jak ona wyglądała, z jakich elementów się składała, jakie to było skomplikowane. Co więcej, możemy zobaczyć przekrój, czyli coś, czego nie zobaczymy fizycznie w forcie, ale na podstawie tych informacji, które zasięgniemy tutaj u nas w Muzeum Twierdzy, można sobie podjechać do Fortu I na ulicę Winną 19, czyli w okolicach Toruńskiego Rubinkowa i zobaczyć te wieże, jak one wyglądają w rzeczywistości, jakie to są ogromne elementy, jakie to są bardzo skomplikowane technicznie urządzenia. I co ciekawe, to są jedyne toruńskie haubice, jedyny toruński sprzęt, który fizycznie brał udział w czasie I wojny światowej. Brał udział, co prawda, w takim dosyć charakterystycznym, wręcz groteskowym incydencie, którym było ostrzelanie miejscowości Kaszczory, czyli bardzo blisko położonej przed Fortem I osady, która ostrzelana właśnie tymi ciężkimi granatami z haubic wieżowych Fortu I pozbyła się jednej stodoły, źrebaka i kilku świń. Może to brzmi trochę groteskowo, ale też pokazuje, że tego typu artyleria dalekosiężna, mogąca strzelać na prawie 8 km, była również wykorzystywana w sposób może nie do końca przeznaczony, ale w momencie konfliktu wojennego, szczególnie na początku konfliktu, kiedy jeszcze niczego nie wiadomo, korzystamy z tym, z czego możemy. A incydent był związany z tym, że obserwatorzy na forcie albo gdzieś tam na przedpolach zauważyli, że najprawdopodobniej od strony granicy z Rosją, która znajdowała się tam po okolicy miejscowości Silno do miasta zbliża się jakiś oddział konny, prawdopodobnie kozaków, którzy chcieli w jakiś sposób albo zrobić rozpoznanie, albo może mniej prawdopodobne zająć jakieś tutaj tereny przed pola, więc na szybko uruchomiono najcięższą artylerię, jaką dysponowaliśmy i ostrzelano właśnie tę miejscowość Kaszczorek, powodując takie oto straty.
1: Przechodzimy do kolejnej sali, to już sala numer 12 Muzeum Twierdzy Toruń. No i tutaj poznajemy dzieje garnizonu Toruń w latach 1920-1939. Zbliżamy się już właśnie do tego okresu II wojny światowej.
0: Twierdza toruńska została przejęta przez Wojsko Polskie, zresztą tak samo jak całe miasto, 18 stycznia 1920 roku. Przejęto ogromny zespół obiektów wojskowych, nie tylko fortyfikacyjnych, ale również koszarowych, z którym tak naprawdę nie wiadomo było, co zrobić. Dlatego, że Niemcy, wiedząc, że będą musieli twierdzę toruńską przekazać Polakom, a wiedzieli już z półrocznym wyprzedzeniem, wywieźli z niej wszystko, co było wartościowe. Tak naprawdę Polacy otrzymali puste, bez wyposażenia obiekty koszarowe i forteczne. Co więcej, z różnego rodzaju niespodziankami pozostawionymi przez poprzednich właścicieli. W toruńskich koszarach, chociażby w szybach kominowych, pozostawiono granaty, więc w momencie, kiedy żołnierze rozpoczęli podgrzewanie pomieszczeń za pomocą przeznaczonych do tego pieców, okazało się, że wylatują w powietrze ciągi kominowe. W koszarach zniszczono instalację centralnego ogrzewania, więc naprawdę infrastruktura była mocno zniszczona. Ale też musimy pamiętać o tym, że wszelkiego rodzaju fortyfikacje przestały mieć znaczenie. Pierwsza wojna zweryfikowała to, pokazując, że nie ma sensu bronić miasta jakimiś obiektami wcześniej przygotowanymi, bo mobilność współczesnego wojska jest na tyle wielka, że te fortyfikacje albo można obejść, albo je zniszczyć chociażby poprzez ostrzał artyleryjski nowym rodzajem broni, na który one nie były przygotowane, lub też po prostu przez bombardowanie. Więc wykorzystano toruńską twierdzę do zupełnie innych celów. Toruń stał się taką, można powiedzieć, główną bazą szkolnictwa oficerskiego Wojska Polskiego, które było w stanie wyszkolić wszelkie rodzaje wojsk. W Toruniu mieliśmy szkołę oficerską dla marynarzy, szkołę oficerską dla artylerzystów, czy też szkołę oficerską dla żołnierzy latających nad ziemią, czyli jak w przypadku naszego miasta akurat szkołę aeronautyczną, w której szkolili się operatorzy balonów czy też sterowców. Ale nie zmienia to faktu, że toruńskie fortyfikacje, już może nie wykorzystywane w pierwszej linii, również mogły dalej służyć toruńskim jednostkom wojskowym. Umieszczono w niektórych fortach kompanie pułków, które w Toruniu stacjonowały. Inne forty zostały przeznaczone na magazyny, ale na wypadek wojny również były wykorzystywane i chociażby tutaj toruński fort 13 stał się siedzibą dowództwa Armii Pomorza. Także pomimo tego, że zmieniły się realia współczesnej wojny, już fortyfikacje stałe nie były tak wykorzystywane jak kiedyś, to jednak o tych fortach cały czas pamiętano i cały czas one były administrowane przez wojsko. Nie wolno było ludności cywilnej do nich nawet się zbliżyć. Twierdza toruńska w okresie międzywojennym miała swoje 5 minut, jeżeli chodzi o szkolnictwo wojskowe. Fortyfikacje były wykorzystywane w większości na magazyny, a później też jako miejsca dyslokacji wojsk korzystających z toruńskiego poligonu. Prusacy w latach 70. XIX wieku założyli w Toruniu dosyć duży poligon artyleryjski, który później został jeszcze mocniej powierzchniowo rozbudowany, więc w okresie międzywojennym Polacy mieli gdzie ćwiczyć i co więcej przejęli po Niemcach dosyć rozbudowaną infrastrukturę poligonu artyleryjskiego, czyli różnego rodzaju cele ruchome, różnego rodzaju wcześniej przygotowane konstrukcje, na których łatwiej było ćwiczyć ostrzał artyleryjski. Stąd też dwa toruńskie forty, fort 11 i fort 13, znajdujące się najbliżej toruńskiego poligonu, były wykorzystywane chociażby w okresie takich zmasowanych ćwiczeń wojennych jako koszary dla wojska. Te same forty zostały przejęte przez Niemców już po rozpoczęciu II wojny światowej jako część ogromnego obozu jenieckiego, który oni tutaj w 1939 już tak częściowo, a w 1940 roku już porządnie na terenie Torunia rozbudowali. W jego skład weszły prawie wszystkie forty na lewym brzegu Wisły, za wyjątkiem fortu 10, czyli fort 11, 12, 13, 14, 15, jak również wcześniej zbudowane obiekty, czyli fort kolejowy i przyczółek mostowy, stały się jedną wielką infrastrukturą obozową, obozu, w którym przetrzymywano około 40 tysięcy jeńców, więc naprawdę można powiedzieć, że było to miasto w mieście. Żołnierze trzymani nie tylko w fortach, ale również w ogromnym takim zespole barakowym na międzypolu fortecznym, czyli na północnych granicach poligonu, którzy w Toruniu tak naprawdę byli do prawie samego końca działań wojennych, czyli do stycznia 1945 roku.
1: Wystawa kończy się na 1945 roku, to ostatnia już z sal, numer 14. Co działo się w tym miejscu później?
0: Po II wojnie światowej wojsko powolutku zaczęło wyzbywać się swoich obiektów. Taka demilitaryzacja finalnie zakończyła się w 1956 roku i część obiektów zaplecza technicznego toruńskiego garnizonu, w tym chociażby koszary bramy chełmińskie, zostały przekazane gospodarce narodowej, jak to się wtedy mówiło, czyli po prostu zostały upaństwowione. W naszych koszarach od tego momentu zostały zlokalizowane różnego rodzaju przedsiębiorstwa, czy też później już takie prywatne warsztaty działające właśnie w branży takiej rzemieślniczej. Mieliśmy tutaj odlewnie, mieliśmy kuźnię, była stolarnia, ale były również w międzyczasie magazyny teatralne, czy na końcach naszego obiektu, na jego lewym czy na prawym skrzydle, były również kawiarnie czy restauracje. Obiekt żył swoim życiem tak jeszcze do lat 90. Później, już na początku obecnego stulecia, jego użytkownicy stąd się wynieśli. Obiekt był coraz bardziej dewastowany, niszczony i przez złomiarzy, i przez upływający czas, dlatego że w okresie międzywojennym został częściowo rozebrany, jeżeli chodzi o przykrywający go nasyp, i przez te otwory po dawnej zabudowie po prostu do wnętrza lała się woda. Następowała dosyć duża destrukcja samej tkanki obiektu. W 2015 roku zapadła decyzja o przekształceniu tego obiektu w obiekt spełniający funkcje muzealne. W 2018 w maju ruszyliśmy z remontem i po kolejnych dwóch latach obiekt był gotowy do otwarcia, do rozpoczęcia pracy kulturotwórczej jako ekspozycja poświęcona toruńskim fortyfikacjom, no ale pojawił się problem, którego się wcześniej nikt nie spodziewał, czyli pandemia. Spowodowało to ponad półroczne opóźnienie i tak naprawdę rozpoczęliśmy swoją pracę muzealną w tym miejscu, w koszarach bramy chełmińskiej, w lutym 2021 roku. I od tego momentu coraz więcej osób, mieszkańców Torunia, przyjeżdżających do miasta turystów z okolicy naszego miasta, czy też z różnych zakątków kraju i świata, zwiedza tę ekspozycję. No i miejmy nadzieję, że podoba im się to, co przez te kilka miesięcy samej adaptacji, jak również przygotowywania ekspozycji dla nich przygotowaliśmy.
1: Gdyby nie twierdza Toruń, gdyby nie te fortyfikacje, mielibyśmy dzisiaj starówkę w takim stanie dobrym, zachowanym, jaki mamy? Czy ta twierdza miała faktycznie wpływ na to, że nasze miasto wygląda tak dobrze po tylu latach? Czy po prostu też jako Toruń mieliśmy trochę szczęścia i te największe wojenne zawieruchy po prostu omijały te rejony?
0: Miasto na pewno wyglądałoby inaczej, dlatego że musimy sobie zdawać sprawę z tego, że fortyfikacje nigdy nie są czymś, co sprzyja rozbudowie zespołów urbanistycznych. Fortyfikacje służą do ich obrony, ale fortyfikacje nie są elastyczne. Jeżeli są raz postawione, to nie ma możliwości rozbudowy miasta na ich zewnętrznych rubieżach, dlatego że fortyfikacje przed fortyfikacjami musi być pusta przestrzeń. Stąd też dlatego, że Toruń został dosyć szybko ufortyfikowany już w średniowieczu, potem w okresie nowożytnym prawie w miejscu tych fortyfikacji średniowiecznych postawy bastiony, uniemożliwiło to rozbudowę miasta gdzieś na zewnątrz. W XIX wieku, po przejęciu miasta przez Prusaków, im nie zależało na rozwoju miasta jako takiego, im zależało na przeprawie Wiślanej, której te fortyfikacje miały bronić, szczególnie te XIX-wieczne, więc rozbudowywano dalej to, co już przejęto po tych fortyfikatorach nowożytnych, kosztem rozwoju Torunia. Stąd też miasto, rozwój takim typowym, cywilnym miasto został totalnie zahamowany i przez prawie 70 lat XIX wieku miasto prawie się nie rozwijało. Dopiero w momencie, kiedy rozpoczęto rozbudowę tego większego systemu fortecznego w postaci tego pierścienia zewnętrznego toruńskiej fortyfikacji, miasto mogło troszeczkę odetchnąć, dlatego że zmniejszono udział w obronie tych fortyfikacji wokół Starego Miasta. W 1909 roku dopiero zlikwidowano tak zwane rejony forteczne uniemożliwiające zabudowę wokół Starówki i wyobraźmy sobie, że dopiero od tego momentu do granic tego średniowiecznego Torunia mogły z powrotem zbliżyć się przedmieścia, odepchnięte od niego w XVII wieku. Także fortyfikacje spowodowały, że Toruń wygląda jak wygląda. Dzisiaj jest fajną mekką dla turystów, dlatego że mamy ściśle rozdzielony obszar staromiejski od takiego pasa zieleni wokół toruńskiej Starówki. Tego naprawdę takich plant w tych dużych zespołach urbanistycznych na terenie naszego kraju mamy bardzo, bardzo niewiele. Ale musimy pamiętać, że to jest tak naprawdę pokłosie tego, że miasto przez wiele, wiele lat nie mogło się rozwijać. Także gdyby nie fortyfikacje, nasze miasto wyglądałoby na pewno inaczej. Nie wiemy, czy byłoby tak wartościowym zespołem historycznym, jaki jest dzisiaj. No i też nie wiemy, czy Toruń bez tych fortyfikacji byłby takim potężnym miastem handlowym, jakim był. Musimy pamiętać, że część fortyfikacji średniowiecznych, szczególnie te od strony Wisły, była budowana nie po to, żeby bronić miasta przed wrogiem, bo Wisła była naprawdę wspaniałą zaporą, mającą ponad 600 metrów szerokości, ale te fortyfikacje wokół nabrzeża Wiślanego, czyli wzdłuż nabrzeża Wiślanego, powstały po to, żeby się pochwalić, że nas stać na budowę fortyfikacji. Także gdyby nie bogactwo, miasto nie powstałoby fortyfikacji, gdyby nie fortyfikacje, miasto wyglądałoby inaczej, a gdyby nie jedno i drugie, nie wiadomo, co byśmy tutaj dzisiaj mieli.
1: To chyba najciekawsze jest, że mówiąc o tak potężnym ufortyfikowaniu miasta, o tych potężnych armatach, działach, które przed chwilą opisywaliśmy, one tak naprawdę nigdy nie były wykorzystane w takiej naprawdę regularnej walce, bitwie.
0: Tak, jeżeli chodzi o ten najbardziej znany epizod toruńskich fortyfikacji, czyli okres XIX-wieczny, tej faktycznej pruskiej twierdzy toruńskiej, no to skończyło się tym, że ostrzelano Kaszczorek, ale musimy pamiętać, że fortyfikacje powinny spełniać nie funkcję czynną, obronną w momencie właściwego konfliktu, ale funkcję prewencyjną. One są jak takie porządne, antywłamaniowe drzwi do mieszkania. Jeżeli pokazujemy, że mamy porządnie zabezpieczone mieszkanie, włamywacz trzy razy się zastanowi, czy warto te drzwi forsować. Jeżeli nie mamy fortyfikacji, miasto jest o wiele łatwiejszym łupem dla ewentualnego atakującego i z tego sobie zdawali sprawę planiści niemieccy, broniąc tej przeprawy mostowej, czy później przeprawy kolejowej, czy mostu kolejowego przed zakusami armii rosyjskiej i to zostało spełnione. Rosjanie, zdając sobie sprawę, że mamy twierdzę w Toruniu, w Chełmnie, w Grudziądzu, czy też w Malborku, zmienili swoje plany związane z atakiem na centrum Rzeszy Niemieckiej, czyli na Berlin, omijając tak naprawdę to ujście Wisły, te fortyfikacje Dolnej Wisły w taki sposób, że nawet w momencie, gdyby nie przegrana przez nich bitwa pod Tannenbergiem, która tak naprawdę rozstrzygnęła losy tego frontu wschodniego, Rosjanie nie szliby na Berlin tutaj właśnie w okolicach Torunia, ale ominęliby nasze miasto szerokim łukiem. I to jest właśnie zasługa tych fortyfikacji zbudowanych za ogromne pieniądze, ale tak naprawdę też w formie takiego straszaka, a nie tylko i wyłącznie po to, żeby w momencie już tej ostatecznej walki tego miasta bronić.
1: Militarną historię Torunia poznają Państwo w Muzeum Twierdzy Toruń, po którym bardzo szczegółowo prowadził nas Adam Kowalkowski. Dziękujemy serdecznie.
0: Dziękuję serdecznie.
7: Radio Gra. Hity pełne energii.
8: Reklama. Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
9: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
8: Z PSB zawsze się da.
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
11: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
10: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
12: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Po reklamie.
14: Toruński kalejdoskop.
15: Toruński kalejdoskop.
14: W Radiu Gra.
1: Michał Mrozek, dzień dobry. Dzisiaj w naszym programie będzie o sporcie, bo gościem Radia Gra jest Maciej Kwiatkowski ze stowarzyszenia Run to Run. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
1: Stowarzyszenie Run to Run organizuje jedne z najpopularniejszych biegów w naszym mieście. Przede wszystkim w ostatnich latach trylogię toruńskich legend. Jesteśmy w trakcie drugiej edycji tej trylogii. Za nami już dwa przystanki w marcu i w maju. To zanim powiemy, co przed nami, to może podsumujmy tą pierwszą część roku w waszym wykonaniu.
13: Moglibyśmy powiedzieć tak, no wszystko to, co chcieliśmy zrealizować, się nam udało. Bardzo się cieszymy, że rośnie frekwencja. W końcu na toruńskich biegach rośnie frekwencja. Po pandemii mieliśmy cały czas spadki, natomiast zaczyna to wszystko fajnie rosnąć. Mieliśmy przyrosty rzędu 30-40% na biegach, więc wracamy do pierwszej ligi biegowej.
1: Sold out tam się pojawił w przypadku Run Toruń, prawda?
13: Tak jest, to jest troszeczkę związane z tym, że musimy dużo wcześniej zamawiać medale i ogranicza nas ta ilość medali.
1: Oprócz tego to jest też wyzwanie dla organizatora, bo jednak więcej ludzi, mniej przestrzeni dla biegaczy, oni mają swoje potrzeby, oni chcą się przygotować, oni chcą szybko oddać, załóżmy, swoją kurtkę, a potem szybko odebrać ją na mecie.
13: Tak jest, no im więcej osób, tym większe wyzwanie organizacyjne, musimy to się dostosowywać do większej frekwencji, ale damy radę, damy radę. Zapisujcie się, jak najwięcej osób, niech biegnie, niech startuje, budujmy te biegi w Toruniu.
1: Przed nami wielki finał trylogii. Chciałem powiedzieć, że bieg 18 października, ale to w zasadzie festiwal biegów, bo tych dystansów będzie jak zwykle kilka.
13: Tak jest. Właściwie cztery, bo no cztery biegi dzieci mają już same w sobie kilka dystansów, ale nazwijmy to jako jeden bieg, to w sobotę wystartujemy już 17 z biegami dla dzieci. Natomiast niedziela, no to są trzy dystanse, 5 kilometrów, czyli ten bieg, w którym mamy klasyfikację generalną całej trylogii, plus półmaraton i królewski dystans, czyli maraton.
1: Pewnie biegacze do kompletu jeszcze chcieliby dychę, ale to już byłoby za dużo organizacyjnego zamieszania.
13: Troszeczkę już by było dużo, natomiast to jest temat na przyszły rok. Tu będziemy troszeczkę zmian wprowadzać.
14: Toruński kalejdoskop.
15: Toruński kalejdoskop.
14: W Radiu Gra.
1: Dzisiaj w naszym programie rozmawiamy z Maciejem Kwiatkowskim ze stowarzyszenia Run to Run. 18 października odbędzie się finał drugiej edycji trylogii toruńskich legend. Jak już wspomnieliśmy, na biegaczy czeka maraton, półmaraton, 5 kilometrów, będą także biegi dla dzieci. Powiedzmy teraz o tym, co dla biegaczy najciekawsze, czyli o trasach tego królewskiego maratonu, gdzie pojawią się biegacze.
13: W tym roku powtórzymy właściwie z lekką modyfikacją trasy ubiegłego roczne, jeżeli chodzi o dystanse październikowe. Wystartujemy w centrum miasta, przebiegniemy przez most, pojawimy się w punkcie widokowym, powrót przez most, pobiegniemy w kierunku motoareny, tam zawrócimy, wrócimy przez Park Bydgoski i będziemy finiszować na bulwarze filadelfijskim. Próbujemy zrobić pewną modyfikację, ponieważ zawodnicy troszeczkę narzekali na to, że półmaraton i maraton na finiszu ma dość duży podbieg na ulicy Trauguta. Spróbujemy to zmodyfikować, ale to jeszcze pracujemy.
1: Każdy chce na ostatnich metrach i ostatnich kilkuset metrach jak najbardziej efektywnie i efektownie się zaprezentować.
13: Tak jest. No, na koniec dostać jeszcze podbieg, który jest prawie kilometrowy, to boli.
1: Ciężka sprawa.
13: Boli.
1: Maratończycy przebiegną dwie takie pętle, o których wspomniałeś.
13: Tak.
1: Chciałem zapytać jeszcze w takim razie o tą piątkę, gdzie tam pojawią się biegacze.
13: Bardzo podobnie, czyli też startujemy w centrum, przebiegamy przez most do punktu widokowego, wracamy przez most, pętelka na Boniach Nadwiślańskich i finisz na bulwarze.
1: Kiedy mieszkańcy słyszą, przebiegamy przez most, mają pewne obawy, ale przeprawa raczej nie będzie zamykana.
13: Nie, będzie wyłączony jeden pas ruchu. Także przejazd przez most będzie w kierunku dworca będzie otwarty, czyli dojazd do miasta z tamtej strony będzie przez Nowy Most, natomiast do dworca będzie można spokojnie dojechać, bo to był największy problem.
1: Gdzie jeszcze mieszkańcy czy kierowcy mogą spodziewać się tych największych utrudnień?
13: Tak naprawdę nie będzie wielkich utrudnień, ponieważ biegniemy dużo w Parku Bydgoskim, troszeczkę ulica Popiełuszki będzie wyłączona, natomiast też będziemy starali się tak to zrobić, żeby te obciążenia były jak najmniejsze. Jeżeli chodzi o wyjazd na Bydgoszcz, będzie droga podzielona na dwie części, czyli też będzie cały czas drożka.
15: Toruński kalejdoskop.
16: Toruński kalejdoskop.
15: W Radiu Gra.
1: Dzisiaj rozmawiamy o finale trylogii toruńskich legend. 18 października w Toruniu odbędzie się maraton, półmaraton, bieg na 5 kilometrów, także biegi dla dzieci. Właśnie te spotkania dla najmłodszych w zasadzie wpisały się już chyba we wszystkie biegowe festiwale. Dzieciaki chcą być jak swoi rodzice. Też chcą biegać, też chcą rywalizować.
13: Tak jest. Coraz więcej dzieci się zapisuje na nasze biegi. Dołączamy biegi dla dzieci do każdej edycji i będziemy to robić wciąż.
1: Budujemy społeczność trochę tych biegaczy, no, którzy za kilkanaście lat być może pojawią się na toruńskich trasach?
13: Oczywiście, że tak. Moda na bieganie jest coraz większa, coraz więcej młodych ludzi chce biegać, a my będziemy im to umożliwiać.
1: Warto by w Toruniu także modę na kibicowanie wprowadzić. Kibiców nie brakuje na tych trasach, mogłoby być ich więcej, jak ich zachęcić?
13: Będziemy organizować punkty kibicowania, będziemy na trasie ustawiać DJ-ów, którzy będą zachęcać do kibicowania. Także zachęcamy Państwa do wyjścia w dniu biegu na trasę i kibicowania biegaczom.
1: Trasy biegów organizowane przez Stowarzyszenie Run to Run są dość podobne. To dla jednych może być w jakiś sposób nużące, dla innych to jest szansa, żeby z roku na rok na podobnej trasie wiedzieć, jak poprawić swój dystans. Z drugiej strony mamy też sprawdzone miejsca. Biegaczy jest coraz więcej, jak pan wspomniał.
13: Tak jest. No, Toruń ma pewną specyfikę. Tutaj dość trudno jest zorganizować bieg maratoński na przykład na jednej pętli, ponieważ przecięcie głównej trasy przechodzącej przez cały Toruń po prostu paraliżuje miasto. Próbujemy to robić w taki sposób, żeby te obciążenia były jak najmniejsze. Natomiast też chcemy troszeczkę te trasy modyfikować i będziemy próbowali to robić. Natomiast jak to będzie wychodziło, no troszeczkę musimy pogodzić wszystkich, tak? I biegaczy, i kierowców, i mieszkańców.
1: W poprzednich latach też zdarzało się, że biegliśmy od motoareny w kierunku podtoruńskich gmin. Teraz Toruń Maraton to Toruń Maraton.
13: No to jest największa bolączka, która strasznie męczyła nasze stowarzyszenie, że musimy wybiegać troszeczkę za miasto i biegać ścieżkami. Natomiast no w tej chwili no już się udaje. Udaje nam się robić praktycznie całe trasy w mieście i tutaj dziękujemy władzom, dziękujemy policji, dziękujemy służbom, że nam to umożliwiają.
1: A kiedy jesteśmy już na mecie, odbieramy medal. Zawsze o medale pytam, nie inaczej będzie także dzisiaj.
13: Medal kolejnej edycji będzie związany z kolejną toruńską legendą. Będzie to legenda o Krzywej Wieży. W tym roku zrobiliśmy tak, że te medale są oczywiście tematyczne, związane z legendami, natomiast nie tworzą w sumie jednej całości. Zastanawiamy się nad tym, czy w przyszłym roku nie wrócimy do tego, że medal będzie znowu trzyczęściowy i tworzył jedną całość.
1: Wyszliśmy myślami w 2027 roku. Stowarzyszenie zdradziło, że szykuje taką nowość, ciekawostkę. W wiosną przyszłego roku będziemy biegać także w nocy.
13: Tak, zauważyliśmy, że biegi nocne są dość popularne w całej Polsce. Chcemy zrobić w ten sposób, że trylogia będzie się składała do klasyfikacji generalnej. Będą dwa dystanse, 5 i 10. I w każdej edycji zrobimy 5 i 10. Czyli i w marcu, i w maju, i w październiku będziemy mieli biegi 5 i na 10 kilometrów. Natomiast z październikowej edycji chcemy wyjąć półmaraton i podłączyć go pod edycję majową, gdzie w dniu poprzedzającym te nasze słynne Run Toruń, Zwiedzaj ze zdrowiem, będziemy mogli wieczorem przebiec półmaraton.
1: Pewnie jeszcze o trasach nie myśleliście, ale możemy się pewnie spodziewać pewnych rozwiązań.
13: Trasy przyszłoroczne Jeszcze nic nie mogę powiedzieć. Będziemy się starali jednak już troszeczkę te trasy zmienić.
1: Ale będzie trylogia.
13: Ale będzie trylogia, bezwzględnie.
1: Nie kojarzę, żeby był nocny półmaraton w Toruniu. To będzie chyba akurat debiut takiej trasy w kalendarzu biegowym miasta.
13: Nie było nocnego półmaratonu w Toruniu. Będzie to pierwsza tego typu edycja, natomiast to będzie kolejny 18 półmaraton.
1: Z przyjemnością będziemy o nim mówić także na antenie Radia Gra, ale to dopiero w 2027 roku, a przed nami dużo wcześniej, bo już 18 października finał drugiej edycji trylogii toruńskich legend, czyli maraton, półmaraton, bieg na 5 kilometrów. Naszym gościem o tych wydarzeniach opowiadał dzisiaj Maciej Kwiatkowski ze stowarzyszenia Run to Run. Dziękuję za spotkanie.
13: Dziękuję pięknie.
14: Toruński kalejdoskop.
16: Toruński kalejdoskop.
14: W Radiu Gra.
17: Radio Gra dzisiaj zaprasza na oprowadzanie w Młynie Wiedzy, w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Ja nazywam się Katarzyna Grochowalska-Brzeskowska, a ze mną jest pani Agnieszka Woźniak, która nas oprowadzi po wystawie, która jest od początku tutaj, była w międzyczasie modernizowana. Mowa o wystawie o obrotach. Dzień dobry.
18: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
17: Byłyśmy w takiej części bardziej mechanicznej, gdzie były zębatki, pokrętła. Teraz znajdujemy się w takiej już kosmicznej.
18: Tak, dokładnie. Teraz przechodzimy do tej części kosmicznej. Ta wystawa jest podzielona na dwie części. Pierwsza właśnie taka mechaniczna z maszynami prostymi, a druga taka nawiązująca bardziej do astronomii. No i jak znajdujemy się przy właśnie takim punkcie aranżacyjnym astronautów.
17: Tutaj najczęściej chyba zdjęcia sobie robią.
18: Tak, tu sobie robią właśnie najczęściej zdjęcia. No ja to się śmieję, że zawsze każdy może być Sławoszem. No albo Mirosławem Hermaszewskim, albo Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim. Tutaj do wyboru, no bo mieliśmy dwóch panów, którzy polecieli w kosmos do tej pory. No i też właśnie można się ustawić tutaj do zdjęcia w takim skafandrze kosmicznym i zrobić sobie zdjęcie na fajnym tle gwiazd mgławic.
17: Także mieć właśnie pamiątkę z wystawy.
18: Tak, żeby mieć pamiątkę z wystawy. Jest to nasz taki punkt do zdjęć.
17: Teraz chyba wydaje mi się, że wchodzimy do jakiegoś statku kosmicznego.
18: Tak, wchodzimy do naszego Sagittariusa A i ten Sagittarius A on sobie tak leci w kosmos. My to troszeczkę zrobiliśmy, może nie chciałabym powiedzieć, że artystycznie, ale tak staraliśmy się troszeczkę przekornie to zrobić, no bo wiadomo, że na statkach kosmicznych, statki kosmiczne służą nam do służą nam tylko do transportu, do jakby latania w kosmos, ale obecnie tylko na stacji ISS, która porusza się dookoła Ziemi, są przeprowadzane eksperymenty w specjalnych warunkach. No ale właśnie być może w przyszłości będzie tak, że te eksperymenty w długich podróżach kosmicznych również będą wykonywane. Dlatego my w naszym statku kosmicznym umieściliśmy dla Państwa bazę eksperymentów. No i właśnie znajduje się tutaj kilka eksponatów do samodzielnego sprawdzenia. Zapraszam do eksperymentowania.
17: To od czego zaczynamy? Może tutaj właśnie od środka, bo ciekawią mnie te dwie duże rury, które znajdują się właśnie na środku
18: tak,
17: tego statku.
18: Tak, no są centralnym elementem. Jest to nasz eksponat turniej rakiet. I my tu mamy właśnie takie butelki, które trzeba nałożyć w środku tej rury. I właśnie mamy też taką pompkę. Musimy nakupować powietrze. O, i to jest taki dźwiękowy element dla Państwa. No te nasze rakiety, one startują z zawrotną prędkością. Strzelamy nimi do góry. No i one wracają i możemy się w ten sposób bawić. Jak najbardziej. Rakiety są różne. Wiadomo, że do wystrzelenia rakiet potrzeba konkretnej energii, więc my tutaj też pokazujemy, ile energii trzeba włożyć, żeby taką rakietę wypuścić w kosmos.
17: Tutaj mamy kolejny eksponat związany z... To taki lejek, widzę.
18: O tak, to jest taki lejek, który znajduje się w wielu miejscach w sumie, tylko że do niego wrzucane są monety, a my tutaj tak przekornie nie mamy monet, ale mamy kulki, które są wrzucane i poruszają się po takim torze specjalnym. specjalnym i każda kulka może mieć inny tor w zależności od tego, jak go tutaj wrzucimy.
17: Domyślam się, że wycieczki robią często pewnie jakieś wyścigi kulek.
18: Tak. Zdecydowanie robią wyścigi. No i ten eksponat nawiązuje nam do takich zderzeń obiektów w czasoprzestrzeni, do jego zakrzywienia. No ale więcej mogą sobie Państwo tutaj przeczytać też w opisie i dowiedzieć się, ale też się pobawić właśnie. On jest bardzo wciągający. Bardzo wciągający się patrzy na te kulki.
17: Kolejną częścią naszej toruńskiej wystawy o obrotach w Młynie Wiedzy jest eksponat zatytułowany Lekko czy Ciężko.
18: Tak. I tutaj nie mamy żadnych takich elementów dźwiękowych, ale mamy trzy czarne bojki. I tutaj jest też aranżacja opisana właśnie Ziemia, Księżyc i Mars. No i mogą Państwo przez te trzy otwory, które się tutaj znajdują, popchać te kule i zobaczyć, czy czują Państwo różnicę. No i później też mogą Państwo podnieść te bojki, zobaczyć, jak czujecie tą różnicę.
17: Podnosimy.
18: Bo tak naprawdę...
17: No to jest Księżyc lżej.
18: I Mars też. Więc właśnie tak naprawdę człowiek ma inną masę miałby inną masę na Księżycu i na Marsie, więc też pokazujemy tą różnicę. Inną masę niż na Ziemi, tak?
17: Kolejny eksponat w naszym statku.
18: Tak, kolejny eksponat to są upadki meteorytów. No, on tu nawiązuje do naszego satelity, czyli Księżyca. Wiemy, że ten Księżyc ma liczne ślady uderzeń. No i my też tu mamy takie piłki i możemy stworzyć swój krater uderzając piłką.
17: O, ciekawe.
18: Ciekawe. Możesz porzucać też.
17: Dobra, to ja też spróbuję. A, rzeczywiście, tutaj mam taki ekran, który reaguje na nasze uderzenia.
18: Tak, jest to ekran dotykowy właśnie, który reaguje na uderzenia piłek i tworzymy kratery. I te kratery są w sumie różne, ciekawe. Dzieciaki lubią ten eksponat, no bo zawsze na wystawie musi być coś, co angażuje, ale też taki element trochę wytracenia energii wewnętrznej.
17: Tutaj właściwie każdy eksponat na tej wystawie pozwala tutaj dzieciom w różny sposób fajnie dotykać, właśnie patrzeć na tę wystawę, coś huknie, coś się kręci.
18: Tak, no ta wystawa właśnie jest taka bardzo energiczna, tym bardziej, że mamy sporo dźwięków, bo i w maszynach prostych mamy dźwięki i tutaj w tym turnieju rakiet, jeszcze dochodzą dźwięki w dzieci, więc no wszystko tutaj tak bardzo jest energetycznie naładowane.
17: Tak, w momencie, w którym nagrywamy jest akurat taki moment, gdzie nie ma za bardzo zwiedzających, ale domyślam się, że w momencie, kiedy są wycieczki i te wszystkie maszyny idą w ruch, które dotykamy, no to naprawdę tutaj się dzieje.
18: Tak, dzieje się, tym bardziej, że jest to wystawa na pierwszym piętrze, więc zazwyczaj zwiedzający zaczynają albo od pierwszego, albo od ostatniego piętra, więc tutaj taki protip na zwiedzanie. Jeżeli jest duży tłum, to polecam nie zaczynać od pierwszego, ani od szóstego, tylko od środeczka.
17: O, to jest, bo widzicie Państwo, jeszcze ciekawy protip na to, jak zwiedzać Młyn Wiedzy. To może podejdziemy jeszcze tutaj w tej naszej części. Ostatni eksponat w naszej części zwiedzania, bo oczywiście nie ostatni na całej wystawie, to są mgławice.
18: Mamy mianowicie pierwiastki. Hel, neon, argon, krypton, azot. I mamy też taką siatkę dyfrakcyjną. I po przyłożeniu tej siatki dyfrakcyjnej obserwujemy widmo. I każdy pierwiastek ma inne widmo. I w różnych częściach kosmosu te widma są inne.
17: Możemy o tym wspomnieć, już mówiłyśmy o tym w poprzednich częściach, ale tak w ramach zachęty, że to jest wystawa skierowana do osób w każdym wieku.
18: Tak, zdecydowanie jest to wystawa dla osób w każdym wieku, dla dzieci. Dzieci w różnym wieku odkrywają różne inne nowe rzeczy, no bo wiadomo, jak się przychodzi do młyna, to nie zawsze zwraca się uwagę na to samo. Czasami można odkryć nowe eksponaty po jakimś czasie, w kolejnej wizycie. Także jak najbardziej właśnie i dla dzieci, i dla młodzieży, i dla seniorów, i dla wszystkich, którzy chcą sobie coś doczytać. My tutaj też mamy właśnie komunikaty ekspozycyjne, do których przywiązujemy zwracamy dużą uwagę i na których też wyjaśniamy pewnego rodzaju zjawiska, więc jest to swojego rodzaju fajne zwiedzanie rodzinne, że ten rodzic jednak może być przewodnikiem takim dla swojego dziecka.
17: To i zapraszamy, żeby te wszystkie eksponaty zobaczyć na własne oczy. Tutaj po tej części eksponatu oprowadzała nas pani Agnieszka Woźniak i kolejne części tej wystawy będą w innych odsłonach naszego zwiedzania w Radiu Gra. Słuchajcie uważnie nas na 88.8. Dziękuję pani Agnieszko za tą część zwiedzania.
18: Dziękuję bardzo.
15: Toruński kalejdoskop.
16: Toruński kalejdoskop.
15: W Radiu Gra.
19: Mariusz Skłodanowski, Radio Gra i nasz cotygodniowy kalejdoskop i specjalny gość, choć można powiedzieć, że no prawie współgospodarz, bo jesteśmy tak bliskimi sąsiadami, że tak możemy mówić. Łukasz Wodarski. Witaj, Łukaszu.
20: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Tobie. Daleko nie miałem.
19: Historyk sztuki, bibliotekarz od 20 lat związany z toruńską kulturą, od wielu lat dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury, w którym rozpoczynasz, no można powiedzieć, kolejny etap. Kilka dni temu oficjalnie ogłosiliście, że rozpoczyna się wasza druga kadencja. Mówię wasza, bo to jest, można powiedzieć, taki fajny team.
20: Tak, no od samego początku też nie ukrywamy tego, że to nie jest tylko i wyłącznie jedna osoba, która stoi jako dyrektor, tylko razem z Kasią Pongowską stworzyliśmy taki duet dyrektorski. Czym się bardzo szczycimy, bo jakoś podzieliliśmy pomiędzy siebie zakres obowiązków. Kasia zajmuje się przede wszystkim kwestiami merytorycznymi, ale to nie jest tak, że ja się w to nie mieszam, tylko razem podejmujemy naprawdę te wszystkie ważne, strategiczne decyzje, ale w szczegółach oczywiście się tutaj to wszystko różni. No i uważam, że to jest już po tych 4 latach wspólnej pracy, że to jest naprawdę bardzo, bardzo pozytywna rzecz, bo to, z czym często borykają się dyrektorzy, to z taką samotnością, że nie mają możliwości przegadania pewnych rzeczy, skonsultowania takich strategicznych i trudnych decyzji, a mając przy sobie osobę, z którą można się wymienić, skrytykować, trochę się poburzować nawet, to zawsze jest bardzo, bardzo twórcze. No i myślę, że to efekty tego widać po prostu, że dzięki temu ten wałak no zmienił się przez te 4 lata, co też wyraz dał samorząd województwa i zarząd z województwa, decydując się na przedłużenie kadencji dla mnie, a tym samym dla Kasi.
19: Zanim opowiemy o planach na tę drugą kadencję, to właśnie powiedzmy o tym, jak wyglądał ten czas, bo wiem, po sąsiedzku obserwowałem, to był czas wielu strategicznych decyzji, od zmiany identyfikacji wizualnej po przeprowadzkę chociażby, a po drodze jeszcze przydarzył się jubileusz 50-lecia. Jak to wszystko udało się pogodzić?
20: No jakoś nam się udało pogodzić. Ja myślę, że bardzo dobrą rzeczą jest też to, że my trochę czekaliśmy na tę przeprowadzkę, że my się od razu nie przeprowadziliśmy, tylko mogliśmy się zająć pewnymi takimi procesami wewnętrznymi. Te procesy wewnętrzne, no to chociażby właśnie zaplanowanie nowej strony internetowej z takich twardych rzeczy, myślenie o identyfikacji, ale przede wszystkim uporządkowanie kwestii ludzkiej, bo to było zawsze najważniejsze. No, każdą instytucję, każdą firmę tworzą zawsze ludzie i pewne rozpoczęcie pewnych procesów z integrowanie teamu, bo to też było bardzo ważne, że dzisiaj no, mogę powiedzieć, że ten team naprawdę jest ze sobą zintegrowany. To są ludzie, którzy wskoczyliby za sobą w ogień. Tak w poprzednich czasach tak trochę nie było, że to były samotne jednak wyspy, które oczywiście tworzyły jakieś takie mikrozespoły, ale dzisiaj mogę powiedzieć, że to już jest zespół, że to jest zespół ludzi, którzy pracują nad fantastycznymi wydarzeniami. No i to była taka podstawa, którą chcieliśmy stworzyć, a już po przeprowadzce no, mogliśmy zacząć działać na rzecz województwa, no bo to jest naszą istotą działania. My jesteśmy wojewódzkim ośrodkiem animacji kultury i nie tylko chodziło o to, żeby wypełnić tutaj wydarzeniami i imprezami Toruń. Toruń jest naprawdę pod tym względem fantastyczny, jest wypełniony tymi niezwykłymi wydarzeniami, które organizują koledzy i przyjaciele po prostu z innych instytucji, z innych jednostek. Natomiast nikt do tego czasu, kiedy my się zaczęliśmy tym zajmować. Nie opiekował się, nie sieciował, nie pomagał instytucjom kultury w województwie. I to stało się dla nas czymś absolutnie najważniejszym i to jest nasz główny cel, który też chcemy kontynuować w tej kadencji.
2: Toruński kalejdoskop.
21: Toruński kalejdoskop.
2: W Radiu Gra.
19: Łukasz Włodarski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji i Kultury, jest dzisiejszym gościem kalejdoskopu Radia Gra. Pieniądze to jeden w ogóle z problemów kultury. Jakie są inne? Jakie są te największe bolączki i jakich sposobów, żeby sobie z nimi poradzić, szukacie?
20: No to jest, tych problemów jest bardzo dużo, bo to oczywiście tak, finanse są jednym z tych problemów, ale to nie jest jedyny problem. Ja też uważam, że finanse są do prześcignięcia. To jest często też brak kompetencji wśród ludzi, którzy pracują w małych miejscowościach, głównie dlatego, że no, jeżeli ktoś zdobywa te kompetencje, to po prostu ucieka i migruje. I rzadko kiedy ma na tyle sił i misji w sobie, takiego wewnętrznego przymusu, żeby zostać i często za niewielkie pieniądze działać w małej miejscowości. Więc to jest taki brak po prostu też pewnego rodzaju kompetencji, umiejętności zarządczych, bo często te instytucje kultury są po prostu no, nie za dobrze zarządzane, bo trudno, żeby były dobrze zarządzane, jak osoby, które stoją na ich czele, bardzo często to są trochę osobami z przypadku, bo wydają się być sensowne i one robią wszystko, co mogą, żeby działać na tyle, na ile potrafią. I tu jest właśnie to miejsce na takie systemowe też nasze wsparcie.
19: I wiem, że te działania edukacyjne, szkolenia, nie tylko merytoryczne, związane z samą istotą kultury, ale także ważnym pozyskiwaniem grantów, których jesteście prawdziwymi mistrzami.
20: Tak, tak. To jest też kwestia taka, że my bardzo mocno też uczymy, szkolimy, pokazujemy i

0: misją fundacji, jak trochę nazwa wskazuje, jest przedsiębiorczy Toruń, więc wszystkie działania, które mają napędzać przedsiębiorczość w naszym mieście, to jest nasza misja i po to też to robimy.
1: No właśnie, tak trochę sobie zażartowałem z tym blokadą aplikacji na przykład Bydgoszcz, Trójmiasto albo Poznań, ale z drugiej strony dając takie demo tego serialu Netflixowego pod tytułem Wybieram Toruń, kusicie do tego, żeby wejść i zobaczyć w cudzysłowie oczywiście, co jest wewnątrz, w środku, nie tylko tej aplikacji, tę zawartość, która jest dostępna dla beneficjentów, ale w ogóle na czym ten program polega i faktycznie trochę spodziewacie się, oprócz tego, że być może uda się wyciągnąć z Torunia te talenty, to uda się przyciągnąć z zewnątrz, spoza miasta?
0: Tak, no przede wszystkim chcemy je zatrzymywać tu w naszym mieście, ale również kolejnym takim elementem i to by było chyba największe, jeszcze taką większą wartością, żebyśmy przyciągali w ogóle do Torunia. Jakby nam się to udaje w mikroskali robić, bo mamy przykłady, że startupy, które są gdzieś tam dzisiaj w Bydgoszczy, w Olsztynie, w Gdańsku, a nawet w Warszawie, bo mamy także takie przypadki, na przykład chociażby w branży kosmicznej, że tutaj są lokowane właśnie z racji tego tych naszych sukcesów w tym obszarze, jakby rejestrują tu działalność albo otwierają oddział jakby w naszym mieście. Natomiast ten program ma być, żeby to skalę zwiększyć jakby. Dlatego też gdzieś tam specjalnie jakby weszliśmy w ten obszar, ale chcemy oddziaływać i myślę, że to jest kolejny pomysł na to, żeby w jakiś sposób podjąć pewne działania, żeby trochę zacząć pokazywać nasze miasto i być w różnych innych częściach Polski i żeby te talenty tutaj do nas ściągać.
1: Toruń łowi talenty. W całym kraju. Strzeżcie się inne metropolie i miasta. O programie Wybieram Toruń rozmawiamy dzisiaj i do naszej rozmowy wracamy już za chwilę.
2: Toruński kalejdoskop. Toruński kalejdoskop. W Radiu Gra.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop
0: w Radiu Gra.
2: Kalejdoskop Radia Gra na 88,8 FM w Radiu Gra Toruń. Oczywiście na portalu Gra FM również jesteśmy i dziś rozmawiamy o programie Wybieram Toruń. Nowa inicjatywa, która powstała, której operatorem jest Fundacja Przedsiębiorczy Toruń, z której fundacji Paweł Żywiecki jest naszym gościem. Dzień dobry raz jeszcze. Aczkolwiek postaramy się teraz trochę podsumować to, o czym dziś rozmawiamy. Wybieram Toruń, czyli nowy program, w którym poszukujemy kogo?
3: Poszukujemy młodych talentów, które w jaki sposób będą chciały w Toruniu realizować swoje pomysły na biznes, na innowacyjny produkt, usługę. Wszystkie osoby, które chcą, mają jakiś pomysł na siebie. O, może tak bym to podsumował. Natomiast myślę, że warto też podsumować, że projekt składa się z takich czterech filarów. Pierwszy to testowanie w warunkach ochronnych swojego pomysłu już na rynku. Infrastruktura od miejsca do kreatywnego miejsca do pracy po laboratorium, w którym można zmaterializować to, co chcemy, czyli jakiś produkt, usługę. Po program wiedzowy, który jest też bardzo ważny, żeby w jakiś sposób tych młodych ludzi cały czas edukować w tym zakresie, ale w sposób praktyczny. To bym chciał bardzo mocno podkreślić, że to nie będą wykłady, ale to będą spotkania z praktykami, z osobami, które tą ścieżkę biznesową mają już za sobą. Warstwa i obszar mentoringowy, czyli topowe nazwiska z naszego regionu, które podzielą się swoim doświadczeniem, wesprą młode talenty już na tym etapie takim zalążkowym. No i narzędzie cyfrowe, które spina całą usługę w sposób, myślę, że bardzo komfortowy, bo w sposób mobilny z każdego miejsca na świecie możemy się komunikować, prowadzić działania. No ale oczywiście program służy do tego, żeby finalnie wylądować w naszym mieście i tutaj jakby realizować swój biznes jakby i tutaj mieszkać.
2: I tu jeszcze raz o tej aplikacji Wybieram Toruń, którą można pobrać na smartfona. Przypominamy i polecamy. O tym wieku chciałem jeszcze przypomnieć, bo szukamy nie ludzi, albo nie tylko ludzi po studiach, którzy mają jakieś doświadczenie, plan na biznes. Wręcz być może przeciwnie, szukamy też takich, którzy też cały czas jeszcze w swojej głowie szukają.
3: No tak, bo jakby tu rozmawiamy o tych młodych ludziach, natomiast jakby myślę, że to warto tak trochę odczarować, bo program nie ma określonych ram wiekowych. Oczywiście chcemy gdzieś tam oddziaływać dla tych osób, które dopiero wchodzą na ten rynek zawodowy, ale jeśli osoba, która pracuje, nie wiem, w korporacji, w dużej firmie i czuje, że to nie jest miejsce dla niej, to również program jest dla niej jakby, żeby właśnie może spróbowała, jeszcze może nie rzucając wszystkiego od razu, tylko w jakiś sposób na spokojnie przejść do programu, spróbować swoich sił, poukładać to wspólnie z nami, ten koncept.
2: I to jest bardzo bezpieczna opcja. Nie zostawiamy swojej pracy, stabilizacji, tylko w cudzysłowie po godzinach
3: możemy zrobić to po godzinach równolegle, w bardzo bezpieczny sposób, bo tak jak mówię, ten parasol ochronny my rozpościeramy nad taką osobą i w jakiś sposób nie dokona żadnych złych czynności, bo my po prostu na to nie pozwolimy i tego przypilnujemy. Ale przede wszystkim będzie mogła zrobić test na rynku w warunkach ochronnych bezkosztowo. Ja nie mówię tutaj oczywiście o inwestycjach, bo jakby my nie inwestujemy w tego typu projekty, ale współpracujemy z inwestorami. To też jest, myślę, że fajne, że w ramach projektu mogą powstawać fajne koncepcje czy projekty, w których naturalnie inwestorzy, z którymi współpracujemy, mogą inwestować jakby, więc to może być taki impuls do tego, że ktoś mnie zauważy, będzie chciał ze mną pracować, zainwestować, może uda się stworzyć coś naprawdę wyjątkowego.
2: Bo wokół programu, a bezpośrednio wokół Fundacji Przedsiębiorczy Toruń sporo takich podmiotów z kapitałem, mówiąc wprost, się obraca i przygląda i szuka.
3: Tak, cały czas mamy jakby dostęp do funduszy inwestycyjnych, do inwestorów prywatnych, którzy cały czas pukają i dajcie coś fajnego do zainwestowania. Już tak jakby kolokwializuję, natomiast jakby to się tak odbywa, bo często ktoś chce, jak już ma osiągnąć sukces, to często chce tam dywersyfikować swoje źródła i w jakiś sposób jakby ma te zasoby do tego, ale są również nasi partnerzy, którzy dają finansowanie w postaci funduszu czy takich programów, do których można aplikować już na dalszym etapie, więc jakby te finansowanie, jeśli gdzieś ktoś dzisiaj słuchając nas ma taką barierę, okej, jakby trochę się boję, to ten program w jakiś sposób tą barierę naturalnie przełamuje, ale na przykład drugą barierą jest są finanse. To ja bym dzisiaj powiedział, że ja bym się o to nie martwił. Jakby jeśli jest ktoś zdeterminowany i ma fajny pomysł, a my go też jakby sensownie będziemy w stanie poukładać, to ten kapitał się znajdzie.
2: To za chwilę jeszcze w ostatniej części naszej rozmowy o formie promocji, bo w toruńskich szkołach ponadpodstawowych, ale też na uczelniach można spodziewać się takiego roadshow, takiego turu i konwoju promocyjnego tego programu, w ramach którego będzie można dowiedzieć się więcej o tym, więcej szczegółów za moment.
0: Toruński kalejdoskop.
1: Toruński kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.

0: Hity pełne energii.
1: Reklama. Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
3: Chciałbym jechać, ale te koszty.
2: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
3: Serio?
2: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
3: Gdzie to znaleźć?
2: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
4: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
6: Co? No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt.

0: zawsze zyskuje 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
1: Dobra, zdradź sekret.
0: Jaki sekret?
1: No, ten twój patent na zakupy.
0: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
1: Tylko w Modivo?
0: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
1: I co z tym cashbackiem?
0: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
1: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
1: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: W Kalejdoskopie Radia Gra na 88,8 FM. Dziś rozmawiamy o programie Wybieram Toruń. Z nami Paweł Żywiecki z Fundacji Przedsiębiorczy Toruń. Dużo, na pewno nie wszystko, ale dużo powiedzieliśmy już o tym programie. Myślę, że wiele osób, być może wiele młodych, nowych talentów mogło to zainspirować, zainteresować. No ale powiedzmy jeszcze, gdzie będzie można spotkać promotorów tego programu, bo wiem, że takie show, taka trasa promocyjna jest planowana w Toruniu.
3: Tak, oczywiście naturalnym takim źródłem informacji to jest strona internetowa Wybieram Toruń, social media nasze i programu również Wybieram Toruń, natomiast jakby planowane jest poza taką akcją marketingową, które widać na ulicach miasta, jakby to również jakby wspólnie z panem prezydentem chcemy objechać szkoły ponadpodstawowe, ale być też na uczelniach, ale to za chwilę od października, natomiast chcemy jakby być w szkołach, o tym porozmawiać, w takiej innej formie zakomunikować, że ten program jest, przedstawić jego wartości, ale też porozmawiać z młodymi ludźmi, co jeszcze potrzebują, żeby w tym naszym mieście jakby zostawać i tutaj realizować swoje pomysły, więc za chwilę widzimy się w szkołach i na uczelniach.
2: Zadzwoni dzwonek, pierwsza godzina lekcyjna i będzie można dowiedzieć się więcej o programie Wybieram Toruń, również w toruńskich szkołach. A opowiadał o tym wszystkim Paweł Żywiecki, Fundacja Przedsiębiorczy Toruń, operator programu Wybieram Toruń, do którego, jak sądzę, będziemy wracać i oby obrodziło nam tymi talentami w Toruniu i oby zostały te talenty w Grodzie Kopernika, czego życzymy. Dzięki serdeczne za wizytę i za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
1: Ale to było przerażające.
5: Straszna to jest nasza łazienka. W niej codziennie mamy dzień zagłady.
1: A w salonie spędzamy czas apokalipsy.
6: A tobie z jakim filmem i dlaczego kojarzy się twoje mieszkanie? Wejdź na Gra FM i powalcz o bon rabatowy wartości 1000 zł do wykorzystania w serwitorze, który świętuje 35. urodziny. I poczuj się jak wielki Gatsby.
7: Sponsorem konkursu urodzinowego jest właściciel salonu Serwitor, oferujący wyposażenie łazienek, płytki, drzwi i podłogi. Toruń Polna 123.
8: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
9: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
10: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
9: Pytał Pan, czego sobie życzę.
11: Życz

0: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowie.
1: Po reklamie.
4: Jak połączyć muzykę Beethovena z muzyką filmową, a rap z orkiestrą symfoniczną? To sprawdzimy w tej godzinie programu Toruński Kalejdoskop. Za chwilę pierwsza odsłona wywiadu z dyrektorem TOS, Przemysławem Kępińskim. Zostańcie z nami.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Artur Stochla, dzień dobry. Zapraszam na wspólną przygodę po różnych stylach i gatunkach muzycznych, a przede wszystkim na odkrywanie muzyki klasycznej na nowo. Gościem naszej dzisiejszej rozmowy jest Przemysław Kępiński, dyrektor Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, który niejednokrotnie udowodnił, że nie boi się stawiać na ambitne projekty muzyczne.
3: Od dłuższego czasu się nie boimy, bo uważam, że my jako instytucja publiczna powinniśmy realizować bardzo różnorodne projekty dla każdego. Oprócz oczywiście takich, które są naszą standardową, misyjną koncepcją artystyczną związaną z tym, żeby propagować wielowiekowe dziedzictwo muzyczne i realizować koncerty symfoniczne bardzo różnorodnej maści. I takie właśnie będziemy realizowali w tym sezonie. Właściwie już zaczęliśmy, przed nami znakomite arcydzieła, no choćby w październiku symfonia fantastyczna, obrazki z wystawy Musorgskiego, znakomite rzeczy symfoniczne, ogromna, piękna, monumentalna muzyka, którą serdecznie polecam wszystkim, nie tylko koneserom, bo ja cały czas będę mówił, że muzyka jest nie tylko dla koneserów, warto przyjść, posłuchać i się przekonać, albo nie przekonać i stwierdzić, że to nie jest dla mnie, ale generalnie jak się nie przyjdzie, nie zobaczy, nie usłyszy i nie oceni w jakiś sposób, no to trudno się wypadać na temat tego, czy orkiestra jest dla mnie, czy nie. Warto przyjść, bo to jest narzędzie, które jest niespotykane i jedyne w swoim rodzaju, więc polecam serdecznie koncerty. To po pierwsze. Oczywiście, tak jak wspomniałem, symfoniczne koncerty, które będzie bez liku. Sam projekt w ogóle w

0: tyle różne gatunki, różne projekty, które no, są dla każdego tak naprawdę, kto lubi się dobrze bawić, lubi dobrą muzykę, lubi konkretny gatunek, bo będziemy grali trochę swingu, trochę muzyki filmowej, no będzie bardzo tanecznie podczas koncertów sylwestrowych, będzie znakomity bal, który będziemy mieli okazję robić drugi raz z rzędu, będzie muzyka gitarowa, mocne riffy z orkiestrą symfoniczną i koncert na stojąco na Jordankach. Dużo tego będzie i myślę, że tak jak wspomniałem, no, każdy, kto lubi jakąś tam formę rozrywki, czy symfoniczną, bardzo elegancką, prestiżową, chociaż to też jeszcze chcę powiedzieć, że ja od lat walczę z tym tabu takim, że z tym tematem takim, że ta muzyka to jest dla jakichś ludzi, którzy są z wyższych sfer, którzy przychodzą w smokingach, którzy jakby są... No, że to ja tego nie zrozumiem. To nie jest prawda. To jest naprawdę muzyka dla wszystkich i my bardzo świadomie prowadzimy naszego odbiorcę od projektów crossoverowych. Ja się cieszę, proszę mi uwierzyć, to jest tak, że kiedyś zaprosiłem jakieś grono studentów, którzy przyszli na naszych koncert, oni nie wiedzieli w ogóle, że orkiestra w Toruniu istnieje. Ja tego jednego z tych studentów spotkałem na koncercie, który kończył festiwal i to była Piąta Symfonia Mahlera. I on przyszedł ze swoją mamą z biletem, pokazał się mi i mówi: tak mnie to zafascynowało, że przyszedłem i ja przyprowadziłem mamę. I takich ludzi uwielbiam i tacy ludzie się coraz częściej u nas pojawiają, odmładzamy trochę publiczność i mam wrażenie, że ten dobry PR taki wokół instytucji jest, odbija się coraz większym echem, co świadczy o tym, że co świadczy, jakby frekwencje o tym świadczą. No i tylko się cieszyć chyba. Tylko się cieszyć. No a poza tym edukacja, którą realizujemy, no dużo by opowiadać tak naprawdę, bo ja polecam, żeby spojrzeć sobie na stronę internetową. Mamy cały buklet opublikowany od września do czerwca przyszłego roku. Cały sezon artystyczny do Państwa dyspozycji. I proszę prześledzić, zobaczyć. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i polecam chociaż raz przyjść, raz w roku kalendarzowym przyjść na koncert orkiestry, bo może się spodoba. I często jest tak, że właśnie się podoba i to jest fajne, że po tym takim mało świadomym przyjściu przychodzi moment, że czegoś ci brakuje i mówisz, a może pójdę drugi raz, a potem przychodzi za trzeci raz i piąty raz i to się dla ciebie staje miłą częścią spędzania twojego życia i o takich ludzi nam chodzi, tacy ludzie się pojawiają na naszych koncertach i to mnie bardzo raduje.
1: Mówił Przemysław Kępiński, dyrektor Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Nie odchodźcie daleko, bo wracamy po przerwie.
2: Toruński kalejdoskop. Toruński kalejdoskop. W Radiu Gra.

0: reklama.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej masz.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
12: Po reklamie.
13: Słuchasz Radia Gra.

0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop w Radiu Gra.
1: Po przerwie wracamy do rozmowy z Przemysławem Kępińskim, dyrektorem Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. W tej części Toruńskiego Kalejdoskopu dowiemy się, jak powstaje program artystyczny Toruńskiej Orkiestry.
2: No to są długie godziny przemyśleń tak naprawdę. To zawsze podkreślam, że ja też nie jestem muzykiem i to też spędza mi sens powiek, bo z jednej strony jest to dla mnie trudniejsze pod kątem programowania, z drugiej strony uważam, że to jest dla mnie prostsze, bo i chyba ta opinia u mnie w mojej koncepcji przeważa, bo strasznie można szybko się zamknąć w takiej instytucji i realizować jakieś rzeczy, które są bardzo niszowe i które nie pozwalają na to, żeby się pokazać szerszemu gronu odbiorców, a uważam, że my jako instytucja publiczna naprawdę możemy się pokazywać szerszemu gronu odbiorców, więc ten proces jest bardzo analityczny. Ja śledzę trendy, to ja nie oszukuję, jakby też szukam różnych punktów zaczepienia. Ja spędzam i katuję się wielogodzinnymi odcinkami muzyki na YouTubie po to, żeby tego posłuchać, żeby stwierdzić, czy warto tą koncepcję zrealizować w Toruniu. Moja żona już mnie nie może oglądać czasami wieczorami, bo ja zamiast spędzać miło z nią czas, to ja słucham muzyki, ale to też dzięki temu my gramy tak różnorodne rzeczy. No ja znalazłem koncert saksofonowy Michaela Kamena, znakomitego skądinąd kompozytora, którego zagramy właśnie w przyszłym roku kalendarzowym w ramach projektu Beethoven. I gdybym ja nie szukał i nie inspirował się różnymi rzeczami i mi pewnych rzeczy Spotify czy tam YouTube nie podpowiadał, to myślę, że dużo rzeczy byśmy tutaj nie zrealizowali. No ale ja oczywiście też słucham ludzi, którzy są kompetentni, bo rozmawiam teraz z muzykami, którzy mieliby jakieś koncepcje, rozmawiam oczywiście z naszym szefem artystycznym, który też sugeruje, co moglibyśmy zrealizować. Słucham melomanów, bo to jest duże źródło inspiracji dla mnie, bo oni ci powiedzą zawsze prawdę, czego im brakuje, co by chcieli, czego by oczekiwali, bo jakby nie patrzeć, to jest instytucja publiczna i my też jesteśmy instytucją, która powinna, a wręcz musi słuchać swoich odbiorców i nie robić tak, jak nam się chce, tylko robić tak, żeby być w jakiejś formie służby dla ludzi, dla społeczności lokalnej, nie tylko lokalnej, może czasami międzynarodowej. W przyszłym roku też będziemy konkurs szybcowy realizowali jesienią przyszłego roku, więc staram się to tworzyć w taki sposób, żeby ludzie byli generalnie zadowoleni z tego, że mają taką orkiestrę i że są pewne odcinki i punkty w repertuarze, które mogą ich w jakiś sposób dotyczyć i oni z tego skorzystają. I to jest dla mnie klucz.
1: Nie mogę nie zapytać o koncert Małpy. Mamy podwójny sold out, bo początkowo miał być jeden termin, ale są dwa koncerty tego samego dnia. Odważny krok i widać, że taka formuła się w Polsce sprawdza, bo już wcześniej mieliśmy koncerty, jest na przykład G-Mac, który jeździ po Polsce ze swoją trasą koncertową. Wcześniej był też TD akustycznie i teraz tutaj Toruński Akcent ma.
2: Może pozyskaliśmy środki w ramach tego projektu, który realizujemy, o którym w sumie nie powiedziałem, ale to znakomita rzecz w ogóle, którą realizować będziemy w Toruniu. To się nazywa Polskie Głosy Nieoczywiste i w ramach tego projektu, oprócz przepięknej muzyki z jednej strony operowej, znakomita solistka, sopranistka Joanna Woś, znakomity głos biały, tradycyjny Adam Struk, fantastyczna Agata Zubel, głos współczesny. Będzie też głos miejski, tak zwany rap, hip-hop w odsłonie symfonicznej. I właśnie kiedy pozyskałem środki, chciałem zrobić to w ogóle w innej koncepcji, trochę ten czwarty koncert. Natomiast stwierdziłem, że to jest dobra okazja do tego, żeby po raz kolejny trochę zaszokować ludzi, którzy są naszymi standardowymi odbiorcami i zainteresować tych, którzy są niestandardowymi odbiorcami. No i to się udało.
1: Mówił Przemysław Kępiński, dyrektor Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Do rozmowy wracamy po przerwie.
0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.

0: hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
5: Uff, ale to było przerażające.
7: Straszna to jest nasza łazienka. W niej codziennie mamy dzień zagłady.
8: A w salonie spędzamy czas apokalipsy.
9: A tobie z jakim filmem i dlaczego kojarzy się twoje mieszkanie? Wejdź na Gra FM i powalcz o bon rabatowy wartości 1000 zł do wykorzystania w serwitorze, który świętuje 35. urodziny. I poczuj się jak wielki Gatsby.
10: Sponsorem konkursu urodzinowego jest właściciel salonu Servitor, oferujący wyposażenie łazienek, płytki, drzwi i podłogi. Toruń Polna 123.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
13: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
12: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Gościem toruńskiego kalejdoskopu jest Przemysław Kępiński, dyrektor Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Wracamy do wątku rozmowy o koncercie rapera Małpy, który wystąpi przy akompaniamencie Toruńskiej Orkiestry.
3: Sold out odbył się w zatrważającym tempie, tam 10 minut potrwało to, że właściwie te bilety w liczbie 1000 sztuk się sprzedały. Trochę mnie to zmartwiło, bo wiedziałem, że zaraz się zacznie temat drugiego koncertu, co też jest logistycznie trudne dosyć, natomiast no też doszliśmy do porozumienia w sprawie organizacji drugiego, realizujemy drugi. Cała Polska przyjeżdża. Ja jako dyrektor oczywiście mogę obtrąbić sukces i być przeszczęśliwym, natomiast no też to taka trochę proza życia, no wychodzimy spoza naszego schematu i to dosyć znacznie bym powiedział. Co prawda mieliśmy okazję realizować różne takie trochę może nawet zbliżone projekty. Z Beatboxerem przecież robiliśmy z Darnim koncert symfoniczny, graliśmy ze Steve'em Nashem, czy z Kasprem Nowakiem. No to będzie taka trzecia odsłona takiej rzeczy, która, takiej koncepcji, która no jest totalnie różna od nas. Faktycznie ta forma się sprawdza, co prawda takiego no, monograficznego projektu pełnoskalowego z orkiestrą symfoniczną nie było, jak będzie to w przypadku Łukasza. Mam trochę obaw oczywiście jako dyrektor instytucji, no bo to będzie trochę inna formuła niż granie Brahmsa, czy Czajkowskiego, czy Beethovena, ale gorąco wierzę, że to tylko i wyłącznie PR-owo na tym skorzystamy jako instytucja, bo od początku powtarzam, że i widzę to też na konkretnych przykładach, że jak ludzie zobaczą ten aparat wykonawczy na scenie w postaci właśnie orkiestry symfonicznej, to często chcą wracać i często czują potrzebę, żeby pojawić się na innym wydarzeniu, na kolejnym wydarzeniu. I ja to też traktuję ten projekt. Oprócz tego, że myślę, że to będzie znakomita formuła, bo do współpracy zaprosiliśmy świetnych aranżerów, będzie to realizacja bardzo dobrej jakości, sam Łukasz gwarantuje sukces na pewno. No i nasza orkiestra też, no jakby to, bo to trzeba traktować tak 50-50, no nie byłoby tego sold-outu, gdyby nie orkiestra symfoniczna, bo to jest projekt symfoniczny typowo, w równej mierze co to, że jest raper, który jest też bardzo rozpoznawalny. Mnie zaszokowało to, jak on bardzo jest rozpoznawalny, bo to jest tak, że jednak to jest człowiek, który jest bardzo skromny w odróżnieniu od innych ludzi w tej branży, skromny, kulturalny, bardzo taki elokwentny, no naprawdę, ja go poznałem i to trochę zburzył mój mit dotyczący tego, jak funkcjonuje ten biznes. On się trochę zatrzymał, myślę, w latach, nie wiem, 90. może, ale jest naprawdę fantastycznym człowiekiem przy okazji i to mnie tym bardziej popchnęło do tego, żeby zrealizować z nim projekt, bo nie jest roszczeniowy, nie jest problematyczny, jest bardzo otwarty na współpracę i bardzo chętny, a przy tym naprawdę szalenie kompetentny i elokwentny, co zresztą słychać w jego tekstach, było zawsze słychać, mimo tego, że czasy się trochę zmieniły, te teksty się może trochę zdezaktualizowały, ale jakby no, to mnie przekonało do tego, żeby ten projekt zrealizować na bardzo partnerskich zasadach i cieszę się, że on będzie w Toruniu.
2: Panie dyrektorze, no to nie pozostaje nam nic innego, tylko zaprosić naszych słuchaczy, żeby przychodzili na koncerty Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej i dziękuję bardzo za naszą rozmowę.
3: Było mi bardzo miło, zapraszam serdecznie. Naprawdę nie stracicie czasu, jak przyjdziecie nawet pierwszy raz na koncert orkiestry, bo uważam, że warto raz przyjść. Chociaż raz przyjść i się przekonać. Może nie traficie z repertuarem, nie wiem. Myślę, że te opisy bardzo sugestywne, które są gdzieś tam w mediach społecznościowych, na naszych stronach internetowych, pokażą Państwu tą drogę. Myślę, że znajdą Państwo coś, co będzie interesujące dla Państwa i naprawdę polecam, bo tak jak wspomniałem, odsetek niezadowolonych klientów po koncertach orkiestry symfonicznej naszej orkiestry symfonicznej jest bardzo niewielki. Bardzo świadomie budujemy publiczność i mam nadzieję, że jak Państwo nie mieli okazji do tej pory, to w pewnym momencie zdecydujecie się na ten krok i stanie się częścią tej społeczności, która się wokół Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej bardzo, powiedziałbym, rozwija i tego sobie życzmy, rozwoju.
2: Mówił Przemysław Kępiński, dyrektor Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia. Artur Stochla.
0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.

0: Program Toruński Kalejdoskop powoli zmierza do końca. Dzisiaj prezentowaliśmy wam trzy wywiady. Oliwia Ciszewska rozmawiała z aktorką Magdaleną Czerwińską. Piotr Olszowski przepytał Pawła Żywieckiego, prezesa Fundacji Przedsiębiorczy Toruń, a Artur Stochla porozmawiał z dyrektorem Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej Przemysławem Kępińskim. W imieniu swoim i ekipy, która przygotowała te wywiady, dziękuję za uwagę i życzę spokojnego, niedzielnego popołudnia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
7: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
6: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
7: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
8: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20.25 w TVP1.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wsisy.
11: Taniej kupować.
9: A no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł. Media Expert, taniej
13: masz. To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
14: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
15: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
14: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda. Po reklamie.

0: Dawid Podsiadło. No i takie niedzielne granie mamy dla Was. A jak fajnie zacząć to popołudnie? Najlepiej od kawy oczywiście. Kawa jest najlepsza o każdej porze dnia, więc weekend z dobrą kawą obowiązkowo. Zresztą do tematu kawy to wrócimy jeszcze dzisiaj w Radiu Gra. Sylwia Pawłowska, dzień dobry, pourlopowo. Także kochani, klub sympatyków niedzieli z kawą oficjalnie jest otwarty.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: To Velvet. No i tak sobie płyną fajnie te popołudniowe hity pełne energii w Radiu Gra. Czy coś waszym zdaniem może być jednocześnie i pierwsze, i ostatnie? Okazuje się, że może. Mamy ostatni weekend września, a jednocześnie pierwszy weekend jesieni, także wykorzystajcie go dobrze, póki pogoda jest po naszej stronie, no i wspiera wszystkie plany.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić, szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
7: Profilaktyka! Podaj dalej!
8: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod Więcej Maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
13: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
14: Po reklamie.
15: To jest Radio Gra.

0: To Ena i w Radiu Gra. Niektórzy już mają, a inni, no właśnie, załapaliście się na darmowe bilety do strefy kibica na mecz finałowy PGE Ekstraligi. Mecz wprawdzie jest w kolejną niedzielę we Wrocławiu, ale będzie można go oglądać w strefie kibica w naszej toruńskiej arenie. Rozdawka biletów online wystartowała w czwartek, a od piątku fizycznie można je odbierać w punktach informacji. Próbujcie, może się uda.
1: Radio

0: Brian Adams w Radiu Grano i takie hiciory my w niedzielne popołudnie bierzemy w ciemno. Zmiana tempa życia równa się zmiana śniadaniowych nawyków Polaków. W tygodniu łapiemy cokolwiek, byle tylko zdążyć na autobus, ale w weekend, kochani, piżamka, zero pośpiechu, śniadanko deluxe, a na stół wjeżdżają świeże bułeczki, masło, ser, wędlina, warzywa, czyli taka klasyka. No i wiecie co? Takie klasyczne, niespieszne śniadania chyba wszyscy lubimy najbardziej.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
2: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
4: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
12: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
11: Polecam Michel Moron.
12: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
13: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
14: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Jesteśmy przed 14 w Radiu Grano i mamy już ranking najszczęśliwszych kierunków minionych wakacji, czyli takich, gdzie wjeżdżasz, człowieku, nieszczęśliwy, a wyjeżdżasz szczęśliwy. No i od razu dodam, że wyniki nieźle zaskakują. Szczegóły niebawem, także zostańcie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
6: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
5: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
6: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
12: AI,
11: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
12: Po reklamie.

0: To summer, to się niestety nam już skończyło. To Joe Cocker w Radiu Gra, Sylwia Pawłowska, witajcie ponownie. Jesteśmy z wami w to niedzielne popołudnie po 14. No i fajnie sobie tak niespiesznie przechodzić przez ten dzień, kiedy słońce świeci, Radio Gra, babie lato sobie gdzieś tam fruwa.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
0: Gdyby ktoś jeszcze nam obiad ugotował, przyniósł, no i postawił pod nos, to wcale nie byłoby takie głupie. U nas w Radiu Gra hity pełne energii, teraz Bonnie M, za chwilę będzie Zara Larsson, a później boski Enrique w takim jesiennym wydaniu, ubrany tylko w liście.

Takie wrześniowe granie i september u nas. Okazuje się, że są takie miejsca na świecie, z których każdy wyjeżdża szczęśliwy. Podsumowano takie najszczęśliwsze kierunki tych wakacji, no i wyszło na to, że na trzecim miejscu jest Orlando, srebro pojechało sobie ładnie do Helsinek, a mistrzem świata w uszczęśliwianiu turystów została Lizbona. Stolica Portugalii zgarnęła złoto za kuchnię, mnóstwo zieleni, no i tyle słońca, że mogłoby rozjaśnić niejedną listopadową chandrę.

0: Hity pełne energii i Culture Club w Radiu Gra. Jesień 2026 z buta wkroczyła już na ulicę. Co się nosi w tym sezonie? Otóż, kochani, koniec z szarą nudą, bo szarości są tylko po to, żeby jeszcze bardziej wystrzelić z kolorem. Rządzą śliwki, fiolety, miedziane brązy, pomidorowa czerwień, no i żółty, taki jak świeże masełko. Do tego obowiązkowo krata, dzianina, taliowane marynarki, warstwy, trochę boho, no i jest ogień.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
2: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi.
8: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Idealne granie na niedzielne popołudnie. A co za oknem? A za oknem dni robią się coraz krótsze, nocy przybywa. Na szczęście synoptycy mówią, że ciepełko i słońce, które teraz mamy, trochę jeszcze z nami pobędą. No i dobrze, tak nam mówcie. Dokładnie tak nam mówcie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
6: To co, kawusi?
7: Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
5: No, tego z Media Expert.
7: No tak.
8: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
11: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit.
2: Po reklamie.

Ojojoj, jak się rozmarzyliśmy, Zalia w Radiu Gra. Jak to fajnie ktoś wymyślił, że po piątku przychodzi sobota, później po sobocie jest niedziela. Tylko kurczę z tym poniedziałkiem, poniedzieli trochę nie pykło, prawda? No, szkoda. Sylwia Pawłowska, no to dzień dobry, witajcie.

Rudak. Historia, rozwój i współczesność jednej z najstarszych dzielnic Torunia. Pierwsze ślady obecności człowieka na terenie dzisiejszego Rudaka pochodzą z późnego paleolitu, czyli sprzed około 9000 lat przed naszą erą. Odkrycia archeologiczne potwierdzają, że już wtedy ludzie osiedlali się nad Wisłą, korzystając z jej bogactw. Jednak historia pisana Rudaka zaczyna się dużo później. W styczniu 1230 roku książę Konrad Mazowiecki przekazał te tereny zakonowi krzyżackiemu, co było początkiem nowych dziejów osady. Pierwsze oficjalne wzmianki o Rudaku pojawiają się w dokumentach z 1340 roku, gdzie wieś występuje pod nazwami Rodackie, Rodeckie lub Rodek. Co ciekawe, sama nazwa wywodzi się z języka niemieckiego i oznacza zakątek po wykarczowanym lesie. Wieś była zarządzana przez sołtysa, a pierwszym znanym zasadźcą był Gering, sprowadzony tu jeszcze przed połową XIV wieku. Niestety w 1410 roku Rudak został doszczętnie zniszczony przez wojska polskie podczas działań wojennych. Po zawarciu pokoju mełneńskiego w 1422 roku Rudak wrócił w granice Polski.

0: niedługo później, od 1435 roku, miejscowość stała się częścią diecezji kujawsko-pomorskiej, a po drugim pokoju toruńskim w 1466 roku weszła w skład starostwa dybowskiego w województwie inowrocławskim jako wieś królewska. W kolejnych wiekach wieś przeżywała zarówno okresy rozkwitu, jak i upadku. Szczególnie dotkliwe były zniszczenia w XVI wieku oraz spustoszenia wojenne. W 1598 roku mieszkańcy Rudaka wraz z sąsiadami ze Stawek i Podgórza rozpoczęli budowę kościoła parafialnego. W XVII wieku wieś zaczęła się odbudowywać. Pojawili się osadnicy holenderscy z Niderlandów i Fryzji, głównie menonici, którzy zasłynęli z zapału do pracy i nowoczesnych metod gospodarowania. To właśnie oni zapoczątkowali produkcję cegły strycharskiej i rozwój rolnictwa na terenach dzierżawionych od starostwa. Kolejne przełomowe wydarzenia dla Rudaka nadeszły wraz z rozbiorami Polski. W 1793 roku wieś została włączona do Prus Zachodnich. Przez następne dekady Rudak doświadczał licznych przemarszów wojsk, oblężeń i zmian przynależności państwowej od księstwa warszawskiego po powrót pod panowanie pruskie na mocy postanowień Kongresu Wiedeńskiego w 1815 roku. Trudne czasy nie sprzyjały rozwojowi gospodarczemu, a wielu mieszkańców utrzymywało się z przemytu do Imperium Rosyjskiego. Sytuacja zaczęła się poprawiać dopiero po wybudowaniu pierwszej cegielni w 1862 roku i uruchomieniu linii kolejowej Toruń-Aleksandrów w 1865 roku. Budowa fortów kolejowych i rozwój infrastruktury drogowej oraz wodnej napędzały lokalną gospodarkę. W tym okresie Rudak był zamieszkany głównie przez ewangelików, którzy stanowili trzon lokalnej społeczności. W 1902 roku rozpoczęto budowę świątyni ewangelickiej w stylu neogotyckim, którą ukończono i poświęcono 7 lat później. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Rudak znalazł się w granicach nowego państwa. W Forcie 15 organizowano obozy internowania, a sama wieś rozwijała się społecznie i edukacyjnie. Działała tutaj 7-klasowa szkoła podstawowa, ochotnicza straż pożarna oraz polskie towarzystwo gimnastyczne Sokół. W 1936 roku północną część Rudaka włączono do Podgórza, a stamtąd w 1938 roku do granic Torunia. W czasie II wojny światowej wieś była miejscem zamieszkania Volksdeutschów, a w tutejszych fortach funkcjonował stalag dla jeńców wojennych i obóz pracy dla ludności pochodzenia niemieckiego oraz Polaków oskarżonych o kolaborację. Tragiczne losy mieszkańców i przymusowych robotników są jednym z najmroczniejszych rozdziałów w historii Rudaka. Po zakończeniu działań wojennych Rudak przeszedł kolejną transformację. Parafia ewangelicko-unijna została rozwiązana, a jej majątek przejęła parafia katolicka świętych apostołów Piotra i Pawła. W 1945 roku otwarto nową parafię Opatrzności Bożej, która przez lata obejmowała coraz mniejszy obszar w wyniku wydzielania nowych parafii w okolicznych miejscowościach. Przemysł cegielniany przeszedł w ręce państwa i został połączony w miejskie zakłady ceramiczne, a w latach 90. XX wieku doszło do prywatyzacji i przejęcia zakładu przez austriacki koncern Wienerberger Po. W wojnie swoje miejsce znalazła tu także armia. Stacjonowała tu 6. Warszawska Brygada Artylerii Armat, przemianowana później na 6. Toruńską Brygadę Artylerii. Dziś budynki wojskowe pozostają pod zarządem Agencji Mienia Wojskowego. W 1966 roku powstała Szkoła Podstawowa nr 17, która do dziś pełni ważną rolę w życiu lokalnej społeczności. Współczesny Rudak to przede wszystkim dzielnica domów jednorodzinnych, które powstawały głównie w latach 90. ubiegłego wieku. Przestrzeń uzupełniają ogromne ogrody działkowe o powierzchni około 100 hektarów oraz pozostałości przemysłu ceramicznego w południowej części dzielnicy. Charakterystyczne dla krajobrazu są także dawne kopalnie gliny i nowoczesne zakłady produkcyjne. Rudak to nie tylko fragment Torunia, to żywa, wielowarstwowa opowieść o ludziach, przemianach i sile lokalnej społeczności.
1: Radio Gra.

0: AI. Rynek Nowomiejski w Toruniu, serce Nowego Miasta z ponad 700-letnią historią. Rynek Nowomiejski w Toruniu to miejsce, które od ponad 760 lat stanowi centralny punkt tętniącego życiem Nowego Miasta. Jego historia sięga roku 1264, kiedy to wraz z lokacją Nowego Miasta Torunia wytyczono kwadratowy plac o niezwykle charakterystycznym układzie urbanistycznym, który do dziś zachwyca zarówno mieszkańców, jak i turystów. Kwadratowy układ, zaskakujące proporcje i sieć ulic, plac Rynku Nowomiejskiego ma kształt niemal idealnego kwadratu o bokach mierzących około 95 metrów. Wyróżnia się nie tylko swoimi proporcjami, ale także nietypowym usytuowaniem boków. Są one ustawione ukośnie względem głównych stron świata. Każdy z czterech narożników placu jest punktem wyjścia dla dwóch prostopadłych ulic, które stanowią przedłużenia Pierzei. I tak, z narożnika wschodniego wybiega ulica Szpitalna oraz ulica Świętego Jakuba, z południowego ulica Browarna i Ślusarska, z zachodniego ulica Królowej Jadwigi oraz Prosta, a z północnego ulica Sukiennicza oraz ulica Świętej Katarzyny. Wschodni narożnik rynku sąsiaduje z jednym z najważniejszych zabytków sakralnych Torunia, kościołem Świętego Jakuba. Zabudowa rynku. Od gotyckiego ratusza po nowoczesność centralny punkt rynku nowomiejskiego od wczesnego XIV wieku zajmował monumentalny ratusz nowomiejski. Był to budynek wielofunkcyjny, mieszczący zarówno salę posiedzeń Rady Miejskiej, jak i sąd ławniczy, kancelarię, sukiennice, ławy chlebowe, a w piwnicach piwiarnię oraz więzienie. Po połączeniu Starego i Nowego Miasta w roku 1454 ratusz stał się pomocniczą siedzibą władz miejskich, a następnie przekształcono go w magazyn. W roku 1668 po przejęciu przez ewangelicką gminę nowomiejską kościoła Świętego Jakuba ratusz został zaadaptowany na świątynię luterańską pod wezwaniem Świętej Trójcy. Przekształcony na gotycki kościół służył mieszkańcom aż do początków XIX wieku. W związku ze złym stanem technicznym budynku zapadła decyzja o wzniesieniu nowego zboru. Projekt przewidywał wykorzystanie części dawnych murów, jednak ostatecznie powstał zupełnie nowy budynek w stylu neoromańskim według projektu Karla Friedricha Schinkla. Ukończony w roku 1824 przez niemal 100 lat służył ewangelikom, a następnie od roku 1927 do 1939 był cerkwią prawosławną. Dziś mieści się tam siedziba Fundacji Tumult, która kontynuuje tradycję kulturalną tego miejsca. Kamienice, gospody i domy weselne, codzienność Nowego Miasta. Rynek Nowomiejski otaczają kamienice, które od wieków były własnością najzamożniejszych mieszkańców tej części miasta. W przeciwieństwie do Starego Miasta, Nowe Miasto miało bardziej rzemieślniczy niż kupiecki charakter, co znalazło odzwierciedlenie w nieco skromniejszej architekturze domów. W miejscu dzisiejszej kamienicy o numerze 10 aż do połowy XVIII wieku funkcjonowały ławy mięsne, niewielkie stoiska handlowe o szerokości niespełna 5 metrów, rozciągające się przez całą długość bloku aż do ulicy Wielkie Garbary. Przy rynku działały również dwie z ponad 20 karczm Nowego Miasta. Gospoda pod Modrym Fartuchem oraz gospoda murarska w XVI wieku w miejscu obecnej kamienicy o numerze 25 powstał nowomiejski dom weselny, który przez lata gościł liczne uroczystości mieszkańców. Wielokrotne pożary, m.in. w latach 1413 i 1455, wojny krzyżackie w XV wieku, a także zniszczenia szwedzkie i napoleońskie sprawiły, że do dziś przetrwało niewiele oryginalnych średniowiecznych budynków. Większość zachowanych kamienic zawdzięcza swój obecny wygląd przebudowom z czasów nowożytnych i XIX wieku. Rynek nowomiejski w XX wieku i jego ochrona w okresie międzywojennym rynek nowomiejski zamieszkiwali głównie kupcy. W czasie II wojny światowej architekt Hans Delgast opracował projekt ujednolicenia zabudowy placu, jednak nie został on zrealizowany w całości. Od roku 1961 wszystkie pierzeje rynku nowomiejskiego oraz fasady domów narożnych są wpisane do rejestru zabytków nieruchomych pod numerem A przez 1371. Dzięki temu miejsce to cieszy się szczególną ochroną konserwatorską i zachowuje swój niepowtarzalny klimat oraz historyczny charakter. Dziś rynek nowomiejski to nie tylko świadek wielowiekowych dziejów Torunia, ale także przestrzeń tętniąca życiem, gdzie przeszłość spotyka się z teraźniejszością. Spacerując po jego brukowanych uliczkach, można poczuć atmosferę dawnych czasów i odkryć niezwykłe historie, które składają się na unikalną tożsamość tej części miasta.
1: Słuchasz Radia Gra.

0: Radio gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4000.

0: tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
2: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda.
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
5: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
6: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.
7: Po reklamie.
8: Słuchasz Radia Gra.

0: AI. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Kamerimicz to wydarzenie, które od lat niezmiennie przyciąga uwagę miłośników kina z całego świata. Trudno się dziwić, to właśnie tutaj, w sercu Polski, spotykają się najwięksi artyści odpowiedzialni za wizualną stronę filmu. To święto operatorów filmowych, którzy są prawdziwymi magikami obrazu, a ich kunszt i kreatywność sprawiają, że filmy zapadają w pamięć na długo. Historia festiwalu sięga początku lat 90. Pomysł na rodził się w Toruniu, gdzie przez 7 pierwszych edycji od 1993 do 1999 roku wydarzenie miało swoją siedzibę. To właśnie Toruń podarował festiwalowi jego najbardziej rozpoznawalną nagrodę, Złotą Żabę, która nawiązuje do miejskiej legendy o flisaku. Z czasem, ze względu na problemy lokalowe i logistyczne, a także konflikt z władzami miasta wokół budowy nowego centrum festiwalowego, organizatorzy zdecydowali się na przeprowadzkę. Od roku 2000 przez dekadę gospodarzem Kamerimicz była Łódź. W tym czasie główne wydarzenia odbywały się w Teatrze Wielkim, a pokazy filmów oraz spotkania z twórcami miały miejsce w wybranych łódzkich kinach oraz w klubie festiwalowym w hotelu Centrum, który tętnił życiem do późnych godzin nocnych. Dekada łódzka to czas intensywnego rozwoju i umacniania pozycji festiwalu na arenie międzynarodowej. Jednak już w roku 2010 Kamerimicz przeniósł się do Bydgoszczy. Nową siedzibą wydarzenia stała się Opera Nowa, która przez kolejne lata gościła wybitnych twórców i miłośników kina. W maju 2012 roku Fundacja Tumult, odpowiedzialna za organizację festiwalu, podpisała umowę z miastem, która gwarantowała obecność wydarzenia w Bydgoszczy do 2014 roku. To właśnie tutaj, podczas 20. edycji, na czerwonym dywanie pojawili się tacy goście jak Keanu Reeves, prezentujący film Side by Side, David Lynch, który otrzymał Złotą Żabę za całokształt twórczości. Alan Parker jako przewodniczący jury Etiud Studenckich oraz Joel Schumacher stojący na czele jury konkursu głównego. Bydgoska odsłona festiwalu to także liczne wydarzenia towarzyszące, w tym wystawy w Toruniu, jak choćby pierwsza w Europie Środkowo-Wschodniej prezentacja fotografii Briana Adamsa, którą artysta osobiście otworzył w Centrum Sztuki Współczesnej. W listopadzie 2018 roku, podczas 26. edycji, dyrektor festiwalu Marek Żydowicz ogłosił, że była to ostatnia odsłona Kamerimicz w Bydgoszczy. Decyzja ta otworzyła nowy rozdział w historii wydarzenia – powrót do Torunia. Od 2019 roku gospodarzem festiwalu jest Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki. To miejsce, które doskonale oddaje ducha nowoczesności i otwartości na światowe trendy w sztuce filmowej. Wśród gości gali inauguracyjnej 27. edycji znaleźli się m.in. Danny DeVito, Peter Greenaway i Ewa Dałkowska, którzy odebrali specjalne Złote Żaby. Podczas gali zamknięcia w Toruniu pojawili się również Quentin Tarantino i Robert Richardson, którzy zostali nagrodzeni jako duet, reżyser i operator. Edward Norton został uhonorowany nagrodą imienia Krzysztofa Kieślowskiego, a Richard Gere odebrał nagrodę specjalną. Festiwal Kamerimicz to nie tylko pokazy filmowe i spotkania z gwiazdami światowego kina, to także bogaty program warsztatów, seminariów i wystaw artystycznych, które pozwalają zgłębić tajniki sztuki operatorskiej i filmowej. Przykładem może być autorska wystawa Artum Mobile – Świat Saski, Boddeke i Petera Greenawaya, prezentowana w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu do 1 marca 2020 roku. W ramach wydarzenia uczestnicy mają niepowtarzalną okazję do rozmów z mistrzami kamery, wymiany doświadczeń i poszukiwania nowych inspiracji. Nie można zapomnieć o roli Fundacji Tumult, która od początku istnienia festiwalu czuwa nad jego organizacją i rozwojem. Twórcą i dyrektorem Kamerimicz jest Marek Żydowicz, wizjoner i pasjonat filmu, który od lat konsekwentnie buduje międzynarodową markę wydarzenia. Dzięki jego zaangażowaniu i wsparciu wielu instytucji, w tym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, festiwal zyskał nową perspektywę rozwoju. W grudniu 2017 roku w Warszawie podpisano list intencyjny dotyczący utworzenia Europejskiego Centrum Filmowego Kamerimicz w Toruniu, które ma współtworzyć przyszłe edycje festiwalu i jeszcze bardziej umacniać pozycję Polski na mapie światowego kina. Główną atrakcją i najbardziej prestiżową częścią festiwalu jest konkurs główny, w którym operatorzy filmów fabularnych walczą o złotą, srebrną i brązową. Żabęte wyjątkowe statuetki stały się symbolem najwyższego uznania dla mistrzów obrazu, a ich zdobycie to marzenie wielu artystów z całego świata. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych filmowych Kamerimicz. To nie tylko jedno z najważniejszych wydarzeń filmowych w Polsce, ale i globalna platforma wymiany doświadczeń, inspiracji i prezentacji najnowszych osiągnięć w dziedzinie sztuki operatorskiej. To miejsce, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością, a magia kina ożywa w pełnej krasie. Nie tylko na ekranie, ale i podczas niezliczonych spotkań, rozmów i wspólnych przeżyć.
1: Radio Gra.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
10: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
9: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
10: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: Po reklamie.

0: AI.
1: Słuchacie programu A słyszałeś, że w Toruniu. Chełmińskie przedmieście w Toruniu to miejsce, gdzie sportowa tradycja łączy się z nowoczesnością. W tej zachodniej części miasta znajdują się dwa wyjątkowe obiekty, które od dekad przyciągają zarówno sportowców, jak i kibiców. Stadion miejski imienia Grzegorza Duneckiego oraz lodowisko Tortor imienia Józefa Stogowskiego. Oba te miejsca pełnią ważne funkcje nie tylko w lokalnej społeczności, ale także na sportowej mapie regionu. Stadion miejski w Toruniu, położony przy ulicy generała Józefa Bema 23/29, stanowi jeden z najważniejszych punktów sportowych w mieście. Sąsiaduje z halą widowiskowo-sportową oraz lodowiskiem Tortor, tworząc kompleks sportowy dostępny dla mieszkańców i sportowców. Historia tego obiektu sięga roku 1961, kiedy to został uroczyście otwarty. Przez kolejne lata stadion był świadkiem licznych wydarzeń sportowych, a w roku 1997 rozpoczęto jego gruntowną modernizację. Prace te uwzględniono także w programie rozwoju bazy sportowej przyjętym w roku 2003 przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Efektem tych działań było ponowne otwarcie stadionu w roku 2004 już w nowej, bardziej funkcjonalnej odsłonie. W kolejnych latach stadion wzbogacił się o zadaszenie trybuny wschodniej oraz nowe, wygodne krzesełka w barwach niebiesko-żółtych, co podniosło komfort zarówno zawodników, jak i widzów. Obiekt ten służy przede wszystkim lekkoatletom i piłkarzom, a także organizatorom licznych wydarzeń sportowych o charakterze regionalnym i ogólnopolskim. Postać Grzegorza Duneckiego jest nierozerwalnie związana z toruńskim sportem. Urodzony 24 września 1915 roku w Kuźniecku w Rosji, zmarł 13 listopada 1959 roku w Toruniu. Był wybitnym lekkoatletą i utalentowanym trenerem. Dunecki ukończył gimnazjum imienia Mikołaja Kopernika w Tczewie. Podczas II wojny światowej przebywał w Lublinie i Warszawie, gdzie wykonywał różne prace, od kelnera przez pomocnika kucharskiego, konwojenta, aż po szofera. Tragiczne wydarzenia wojenne odcisnęły piętno na jego życiu. Podczas powstania warszawskiego stracił syna. Po wojnie wrócił do Torunia, gdzie kontynuował swoją sportową działalność. Zasłynął przede wszystkim jako sprinter. W roku 1939 zdobył tytuł mistrza Polski na 200 metrów. Był także 6-krotnym wicemistrzem Polski na dystansach 100 i 200 metrów oraz w biegu przez płotki na 110 metrów. Dla uczczenia pamięci Grzegorza Duneckiego od roku 1960 w Toruniu odbywa się memoriał jego imienia, który przez pewien czas gościł także w Bydgoszczy i Grudziądzu. Tuż obok stadionu znajduje się lodowisko Tortor, które od ponad 60 lat stanowi centrum sportów zimowych w Toruniu. Obiekt ten został oddany do użytku 6 stycznia 1960 roku. Już w dniu otwarcia rozegrano pierwszy mecz hokejowy pomiędzy Pomorzaninem Toruń a ŁKS Łódź, zakończony zwycięstwem gospodarzy 4-2. W połowie lat 80. lodowisko przeszło istotną modernizację. W roku 1986 przykryto je dachem według projektu Czesława Sobocińskiego, a 2 lata później zamontowano krzesełka dla widzów. W roku 2009 obiekt został rozbudowany o 2 taflę treningową, co znacznie zwiększyło jego możliwości. 5 marca 2024 roku na budynku lodowiska odsłonięto tablicę pamiątkową upamiętniającą 100-lecie hokeja na lodzie w Toruniu. Józef Bronisław Stogowski urodził się 27 listopada 1899 roku w Toruniu, zmarł 14 maja 1940 roku w rodzinnym mieście. Był wszechstronnym sportowcem, hokeistą, piłkarzem, lekkoatletą, tenisistą, a także ochotnikiem w wojnie polsko-bolszewickiej. Początkowo związany był z klubem SC Wistula Torn, a później z TKS Toruń, gdzie grał zarówno w piłkę nożną, jak i w hokeja na lodzie. Kontuzja przerwała jego karierę piłkarską, ale w hokeju odniósł liczne sukcesy. W barwach TKS Toruń zdobył brązowy medal Mistrzostw Polski w roku 1928, następnie reprezentował Legię Warszawa, a później AZS Poznań, z którym zdobył tytuł mistrza Polski już w pierwszym sezonie gry. Józef Stogowski był także filarem polskiej reprezentacji narodowej. Jako bramkarz rozegrał 70 spotkań międzypaństwowych, sześciokrotnie brał udział w Mistrzostwach Świata, czterokrotnie w Mistrzostwach Europy, zdobywając dwukrotnie tytuł wicemistrza. Dwukrotnie powoływany był także do reprezentacji Europy na mecze z Kanadą. Stadion miejski imienia Grzegorza Duneckiego oraz lodowisko Tortor imienia Józefa Stogowskiego to nie tylko nowoczesne obiekty sportowe, ale również miejsca pełne historii związane z wybitnymi postaciami toruńskiego sportu. Oba te obiekty pozostają otwarte zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów, stanowiąc ważny element życia sportowego i kulturalnego miasta.

0: zawiezienia statków czy hangarów lotniczych. Jak się Państwo domyślacie, na efekty nie trzeba było długo czekać. Konsekwentnie publikowane są ogłoszenia rekrutacyjne murarzy, dekarzy, praktykantów i buchhalterów. Jan Broda jest niesamowicie aktywny na każdym polu. Wspiera miejskie inicjatywy, jak wystawę w seminarium miejskim. Dokłada się do zbiórki na samolot challenge'owy, czyli wyścigowy Pomorze. I jak łatwo się domyślić, przenika także do lokalnej społeczności i ówczesnych elit, co w rezultacie przekłada się na kolejne ciekawe realizacje. O tych opowiem w kolejnym odcinku, do którego już teraz serdecznie zapraszam. Opowiadał Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu.
1: To jest Radio Gra.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
0: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklamie.
4: To jest

0: Jan Broda, odcinek trzeci. Toruńskie sukcesy.
1: To jest Radio Gra.
0: Ten toruński biznesmen, budowniczy i wynalazca, gdyby żył w dzisiejszych czasach, z powodzeniem zostałby laureatem diamentów Forbesa, Gazeli Biznesu czy innego wyróżnienia. Jego rozmach działania był imponujący. Nazywam się Paweł Bukowski, jestem przewodnikiem miejskim po Toruniu i w tym odcinku przybliżymy toruńskie realizacje inżyniera Jana Brody. Człowieka, o którym wiemy za mało.
1: To jest Radio Gra.
0: Jak wspomniałem w poprzednich odcinkach, okres międzywojnia to dla Torunia koło zamachowe. Miasto staje się gigantycznym placem budowy, w którym jak grzyby po deszczu przebywają nowe budynki mieszkalne i przemysłowe. Potrzeba rąk do pracy, ale też do roboty koncepcyjnej i nowoczesnych rozwiązań technologicznych. To tworzy idealną przestrzeń biznesową, w której rozkwitają przedsiębiorstwa Jana Brody. Tak, dobrze Państwo słyszycie, inżynier Jan Broda dzięki konsekwentnie prowadzonej aktywności marketingowej staje się właścicielem albo współwłaścicielem kilku firm, które mają swoją siedzibę m.in. przy ulicy Koszerowej, czyli dziś Broniewskiego, ale także w kilku polskich miastach. Pomijając już trochę chronologię realizacji, dodam tylko, że od czasu założenia firmy w Toruniu spod jego ręki do wybuchu II wojny światowej światło dzienne ujrzą takie realizacje jak dach toruńskiej fabryki makaronów mieszczącej się niegdyś przy ulicy Kościuszki, hala własna Jana Brody przy ulicy Koszarowej, czyli dziś Broniewskiego. Ludzie Jana Brody realizują w iście ekspresowym tempie perełkę modernizmu toruńskiego, czyli inspirowany okrętami budynek wielokondygnacyjny Westy, który do dziś mogą Państwo zobaczyć przy ulicy Mickiewicza 7. O tym dokonaniu rozpisywały się lokalne gazety, chwaląc wykonanie, ale przede wszystkim koncentrując się na zachowaniu wobec pracobiorców, jak ładnie określa pracowników dziennikarz. Wobec ludzi trzeba być w porządku i bez wątpienia inżynier Jan Broda musiał taki być. Posłuchajcie Państwo artykułu z gazety Dzień Pomorski. Zacytuję fragment. Po przymocowaniu wieńca zgromadzili się pracownicy na podwórzu, oczekując na zwykły przy tej okazji traktament. Jakież było ich zdziwienie, gdy nagle przedstawiciel banku Westy z Poznania i odpowiedzialny kierownik budowy pan inżynier Alfons Jaworski zaczął wywoływać każdego pracownika po nazwisku i w imieniu zarządu Westy wręczał premię pieniężną odpowiednią do czasu, który przepracował, dziękując zarazem uściskiem ręki i słowami za pracę. Radość i wdzięczność zabłysły w oczach 120 obdarowanych na widok tej niespodzianki. Oceniając ten wysoce społeczny akt, zacieśniający więzy sympatii i wzajemnego zrozumienia między pracodawcą i pracobiorcą, wysłano w porozumieniu z kierownictwem telegramy gratulacyjne do zarządu Westy. Po rozdaniu nagród kierownik firmy PEDAP, inżynier Jan Broda, podejmował pracowników poczęstunkiem z okazji wieńcowego. Wiwaty na cześć zarządu Westy i kierownictwa budowy rozbrzmiewały do wieczora, po czym nastąpiła wspólna fotografia. Cały artykuł dedykowany jest wspomnianemu budynkowi Westy, ulica Mickiewicza 7, jak powiedziałem, no i zachwala wykonanie, majstersztyk, ale jak Państwo słyszycie, również podejście do pracownika. Idziemy dalej, bo Jan Broda odjechał dosłownie, wykorzystując w działaniach marketingowych nawet pożar własnej fabryki. Do tego niebezpiecznego bądź co bądź zdarzenia doszło 12 lipca 1926 roku. Pożar w fabryce Jan Broda. Na szczególną pochwałę zasługuje straż, która w przeciągu 5 minut przybyła na miejsce i płomień ugasiła. Straty są minimalne. Wszyscy obecni przy ogniu zauważyli, że ogień dachu patentowanej konstrukcji inżyniera Jana Brody nie mógł się rozwinąć, skutkiem czego zagaszenie było bardzo łatwe. Dach bowiem posiada podwójne szalowanie, przez które przeciąg powietrza nie mógł się wytworzyć i płomień dusił się między owymi szalowaniami. Okazuje się ponownie, że taka konstrukcja z podwójnym deskowaniem bardzo skutecznie przeciwdziała rozszerzaniu się ognia. Dach podobnej konstrukcji zastosowano m.in. nad kinem Palace przy ulicy Mickiewicza 90 o rozpiętości 16 metrów. Takie same dachy stosuje się także w budynkach mieszkalnych, gdzie dają bardzo dobrą sposobność świetnego wykorzystania poddasza do celów mieszkalnych. Jak nas firma Jan Broda informuje, dachy te znajdują coraz większe zastosowanie w rolnictwie do budowy stodół i obór, a także w przemyśle do hal fabrycznych. Na tym jednak nie kończymy. bo inżynier Jan Broda ma na swoim koncie także bardzo spektakularny i niemal bohaterski epizod ratujący ratusz staromiejski przed zawaleniem. Był taki moment w historii naszego miasta, kiedy naruszono biegi cieków podziemnych, który to zagroził stabilności fundamentów ratusza. W celu ustalenia planu działania oraz diagnozy zebrała się specjalna komisja zwołana z ekspertów z zakresu budownictwa, konserwacji zabytków, ale był tam także Jan Broda. Tak ten moment reakcji inżyniera z Koszarowej odnotował w swoich wspomnieniach architekt miejski, który na zawsze zmienił oblicze Torunia, pan Ignacy Tłoczek. Niech tylko szanowna komisja się rozpełznie. Wyjawię panu swój pogląd na sprawę, rzekł, przysłuchując się na uboczu niemałemu konsylium, które w błyskawicznym tempie powołano w celu ratowania zabytku. Rozwiązanie inżyniera Jana Brody było genialne, szalone i niezwykle odważne w swoim wykonaniu. Chodziło o coś w rodzaju prac na żywym organizmie, czyli wymianie kluczowych i naruszonych filarów przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności fundamentów budowli. Nie wchodząc już w szczegóły budowlane, koniec końców cały zabieg udał się profesjonalnie do tego stopnia, że pracownicy kasy oszczędności położonej nad piwnicami ani przechodnie nie odnotowali, jak to napisał Tłoczek, że w podziemiach toczył się bój o zachowanie zabytku przed katastrofą. Jeszcze raz dobrze usłyszcie państwo. Ratuszowi staromiejskiemu w 1933 roku groziło zawalenie, przed którym uchronił go Jan Broda. Znajomość z Ignacym Tłoczkiem to również spektakularna przebudowa połączenia centrum Starego Miasta z bydgoskim przedmieściem. Współodpowiedzialnym za powiększenie przejścia przy tzw. łuku Cezara był również bohater dzisiejszej opowieści. Czy na tym koniec? Tak, koniec rozgrzewki, bo opuszczamy Toruń, żeby w kolejnym odcinku przedstawić ogólnopolskie dokonania inżyniera Jana Brody. Serdecznie zapraszam. Opowiadał Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu. Do usłyszenia.
1: To jest Radio Gra. Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Jan Broda, odcinek czwarty. Ekspansja.
0: To jest Radio Gra.
1: Wracamy do historii inżyniera Jana Brody. W poprzednich odcinkach poznaliście promil jego realizacji, które miały miejsce w Toruniu. Jednak o talencie i przedsiębiorczości geniusza z Koszarowej przekonali się także zleceniodawcy w innych częściach kraju. Posłuchajcie, gdzie jeszcze zostawił po sobie ślad. Nazywam się Paweł Bukowski, jestem przewodnikiem miejskim po Toruniu i zapraszam na wycieczkę w eterze.
0: To jest Radio Gra.
1: Aktywność biznesowa Jana Brody jest wprost imponująca. Po szeregu udanych realizacji w Toruniu z powodzeniem zaczął podbijać region. Tu nie są tylko kwestie maszynowe, narzędziowe czy budowlane, bo jak wiecie Państwo, funkcjonowały także inne przedsiębiorstwa, których był współwłaścicielem lub był z nimi biznesowo związany. Pominę już kwestie chronologiczne i skupię się na realizacjach, których rozmach oszałamia. Zaczynamy. W Wąbrzeźnie wszedł w spółkę Zdrój, o której wspominałem, zakłady wiertnicze. W Kowalewie posiadał tartak parowy. Jego firma wygrała przetarg na realizację pawilonu pomorskiego w ramach pierwszej pomorskiej wystawy rolnictwa i przemysłu w Grudziądzu. Jednocześnie z powodzeniem prowadzi realizację w stolicy. Dach systemu Brody zwieńcza chociażby halę dworcową przy ulicy Chmielnej. Firma budowlana Jan Broda będzie odpowiedzialna za budowę mostu 3 maja w Ciechanowie. Była to pierwsza tego typu śmiała realizacja na Mazowszu. Niemal bliźniaczą konstrukcję, choć dłuższą, miał most warszawski w Łowiczu, który wykonała firma Bobrowski Spółka. Ale tu uwaga, Jan Broda był wówczas jej wspólnikiem. Obie przeprawy były wizytówkami swoich miast i całego Mazowsza. Wyróżniały się niestandardową formą oraz rozwiązaniami technicznymi. Mówię w czasie przeszłym, bowiem z uwagi na wiek i zużycie obie przeprawy zostały już zastąpione nowymi. Jeśli jeszcze Państwu mało, to zapraszam do Kutna, gdzie wymieniany dziś w każdym przypadku inżynier Jan Broda buduje koszary przy ulicy Grunwaldzkiej. I tu ciekawostka, budynek istnieje do dziś. A ze sportowych realizacji firma naszego bohatera jest odpowiedzialna chociażby za wybudowanie trybun i zadaszenie stadionu z cyklodromem w Kaliszu. Jak wypowiadano się tam o Janie Brodzie? Posłuchajcie. Cytuję lokalną prasę. Nadszedł 1927 rok. Kolejny etap obejmował pojawienie się trybun na 100 miejsc siedzących. Zdecydowano się na ofertę Jana Brody z Torunia. Zaproponował on trybuny kryte dachem bezwięzarowym, wykonane według własnego systemu. W pewnym momencie przedsiębiorca był najbardziej pożądaną personą w mieście. Oczekujemy inżyniera Brody. Wtorek, 17 rano, magistrat. Głosi zachowany telegram. Firma oddelegowuje swojego technika, Karola Stelmachowskiego, do prowadzenia budowy w Kaliszu oraz Bernarda Wiśniewskiego dla przyspieszenia prac, który w robotach ciesielskich posiada znakomitą wprawę. Odpowiada właściciel. Umowę z toruńską firmą Rada Miejska ostatecznie zaakceptowała 18 maja. Po 6 tygodniach całość miała być gotowa. Kalisz zaskoczył szybkością budowy i bardzo wolnym tempem rozliczenia. Jan Broda na wypłatę środków z tej realizacji czekał prawie 5 lat. W obszernym już portfolio czas na absolutny diament w koronie. Budowlanym Eldorado Jana Brody okazała się Gdynia. Budowa miasta i portu była miejscem, gdzie mógł spełnić się jako wykonawca i wynalazca. Odpowiadał za budowę kluczowych obiektów zapewniających życie portu, takich jak kapitanat czy urząd morski. Realizował budowę budynku Banku Polskiego przy ulicy 3 Maja. Jednak absolutną wizytówką tego miasta jest do dziś hala targowa, uznawana przez specjalistów budownictwa za dzieło wybitne w kontekście architektonicznym i konstrukcyjnym z nietypowymi rozwiązaniami dachu. Wybudowana w mieście gdyńskim tempie, jak mawiali tutejsi, bo budowę rozpoczęto na początku 1937 roku, a w listopadzie tego samego roku cały kompleks był już gotowy do odbioru. Doprawdy piękny obiekt, do którego odwiedzin zachęcam Państwa. Pragnę tylko zwrócić uwagę, że w przypadku Gdyni mówimy o bardzo prestiżowych realizacjach. Gmachy reprezentacyjne, które są wizytówkami miasta, ale także ówczesnej władzy oraz pomysłowości i ambicji realizatora. Niestety, tę udaną pastę zatrzymuje wybuch II wojny światowej. O tym, co działo się z firmą oraz inżynierem, opowiem w kolejnym odcinku, do którego serdecznie zapraszam. Pozdrawiam, Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu.
0: To jest Radio Gra. Słuchasz Radia Gra.

0: Mariama.
1: Marian,
0: Jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
2: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
0: No, tego z Media Expert.
2: No tak.
3: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Czas II wojny światowej zabrał nam kwiat inżynierów i naukowców. Zatrzymał rozwój naszego kraju i miał ugasić wielkie ambicje. W powojennej rzeczywistości prywatna przedsiębiorczość, kreatywność oraz indywidualizm również nie były mile widziane. Czy czas wojennego terroru i powojennego marazmu powstrzymał Jana Brodę? Posłuchajmy, jak inżynier z Koszarowej poradził sobie w tym trudnym czasie. Nazywam się Paweł Bukowski. Jestem przewodnikiem miejskim po Toruniu i zapraszam na wycieczkę w eterze.
2: To jest Radio Gra.
1: Nie minęły dwie dekady, od kiedy Toruń cieszył się wolnością i powrotem pod biało-czerwoną flagę. Jak już Państwo słyszeliście, to czas koła zamachowego i dynamicznego rozwoju kraju oraz miasta. W tym wszystkim szarą eminencją jest Jan Broda oraz jego firmy. Ten złoty sen kończy się we wrześniu 1939 roku. Po zajęciu Torunia przez Niemców, inżynier z Koszarowej musi odnaleźć się szybko w nowej rzeczywistości. Choć źródła nie mówią zbyt wiele, to wiemy, że firma działała w okresie okupacji, są jednak wątpliwości, co działo się z samym inżynierem. Jego kolega i z pewnością znany wielu mieszkańcom, pan Ignacy Tłoczek, spotkał go w Koninie, gdy szukał pracy. Z kolei z innego źródła dowiadujemy się, że dzięki niemieckim korzeniom żony Charlotte, para została wpisana na listę narodowościową. Tyle jeśli chodzi o czas II wojny światowej. Nowa, powojenna rzeczywistość przywitała Jana Brodę zarządem państwowym nad zakładem. Jednak po procesie rehabilitacyjnym sąd orzekł przyznanie pełni praw obywatelskich. Status zakładu, choć nie podlegał nacjonalizacji, z uwagi na jego budowlane przeznaczenie, na pewno znajdował się pod czujnym okiem władzy. Kraj dźwigał się z wojennej zapaści. I w tym wszystkim znów Jan Broda pojawia się przy kluczowych realizacjach. A jedną z nich jest chociażby odbudowa 140-metrowego masztu radiowego na Podgórzu oraz realizacja kopuły dla teleskopu w nowo powstałym Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Piwnicach, uznawanej przez wielu jako przykład doskonałej realizacji. Z tymi dwiema realizacjami mam jednak pewien problem, bo choć wymieniana jest firma Jan Broda, to jestem przekonany, że sam realizator nie mógł cieszyć się z ukończonych dzieł. Niestety, inżynier Jan Broda zginął tragicznie 16 marca 1947 roku na dworcu w Warszawie. Ustalenie przyczyn śmierci nastręcza sporo wątpliwości, ponieważ media warszawskie piszą o tym, iż wpadł pod pociąg, wysiadając z niego. Lokalna prasa pisze, iż do niego wsiadał, a wspomniany już Ignacy Tłoczek wspominał, że Jan Broda został pchnięty przez osoby czekające w tłumie. Jedno jest pewne. Na cmentarzu Świętego Jerzego na zawsze spoczął wybitny inżynier, biznesmen i wynalazca, jak wyrażali się o nim chociażby Ignacy Tłoczek. Nagrobek Jana Brody odnajdziecie Państwo w ewangelickiej części cmentarza, w niedalekiej odległości od ulicy Gałczyńskiego. Choć mam nadzieję, że dowiedzieli się Państwo trochę, to nadal pozostają pytania. Co stało się z jego żoną Charlottą? Dlaczego Jan Broda jest pochowany obok wspólniczki, z którą prowadzili firmę w Gdyni? Wiemy, co się stało z zakładem. W 1952 roku został znacjonalizowany, a produkcja skierowana na tory przemysłu chemicznego, których aktualnym spadkobiercą jest zakład Tofama przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej. W Toruniu pamiątką po dziedzictwie Jana Brody są także hale zakładowe, co prawda przebudowane, ale wciąż widoczne przy ulicy Broniewskiego na wysokości hali Olimpijczyk, która nomen omen również znajduje się na terenie zakładu. Inżyniera Jana Brodę w 1996 roku upamiętniono również ulicą, która dziś łączy ulicę Mazowiecką i Poddębową Górą. Ale jest jeszcze coś. Na zakończenie warto podkreślić, że inżynier Jan Broda dostarczył bodaj najwięcej patentów, wynalazków spośród wszystkich przedwojennych Torunian. Na 44 przedwojenne patenty 24 zostały zgłoszone przez niego. Jego wynalazki otwierają i zamykają listę w latach 1919-1939, jeśli chodzi o Toruń. Absolutnie znakiem rozpoznawczym były dachy systemu Brody, na przykład dachy deskowe płaskoopasowe lub gęstożebrowy płaski strop żelbetonowy, Ich opisy pojawiały się niemal w każdym z odcinków audycji, podobnie jak gościły jako osobne patenty zgłaszane do urzędu. Mówiąc nieco inżynieryjnie, mam również nadzieję, że dzięki tej wycieczce wspólnie zbudowaliśmy obraz niesamowitej postaci na tle Polski i Torunia w arcyciekawym okresie, jakim była II Rzeczpospolita. Wierzę, że audycja dedykowana inżynierowi Janie Brodzie była dla Państwa źródłem informacji oraz ciekawostek. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam, Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu.
2: To jest Radio Gra.